0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Najpierw zaczął biegać, później stworzył grupę biegową, która wspólnie trenuje i rywalizuje. Mowa o założycielu trzebnickiej grupy DTR Biega, Mario Team, Mariuszu Franczaku, z którym porozmawiałem o jego miłości do biegania. Jak to się stało, że zaczął pan biegać?
2: Powiem szczerze, dziwna sprawa z moim bieganiem była taka, ja całe życie grałem w piłkę nożną. Natomiast bieganie, a piłka nożna troszeczkę się gryzie, bo bieganie to jest ruch jednostajny, troszeczkę nudny. Naprawdę na początku pierwsze osoby, które rozpoczynają z bieganiem, nie lubią biegać. Stąd też bardzo fajnie przystąpić od razu do jakiejś grupy biegowej, bo zgodnie z zasadą w grupie jest siła, bardzo łatwiej to bieganie w dłuższym okresie czasu polubić. Ja powiem szczerze, po pierwszym razie, kiedy wyszedłem na swój pierwszy trening, można powiedzieć, to, a namówił mnie do tego mój sąsiad, od razu powiedziałem, że drugiego razu nie będzie. Natomiast, jak widać, już biegam kilkanaście lat, polubiłem, a nawet pokochałem bieganie.
1: Co takiego jest w tym bieganiu, co pomimo tej początkowej niechęci wkręciło pana w ten sport?
2: Ja jestem osobą zadaniowcem i w momencie, kiedy to bieganie stało się dla mnie troszeczkę łatwiejsze, to bardzo fajnie znaleźć sobie cel w bieganiu, tak? Ja pamiętam, zapisałem się na swój pierwszy półmaraton w Wałbrzychu, założyłem sobie jakiś cel biegowy, jaki wynik chciałbym osiągnąć i od tego momentu chyba się zaczęło. Pamiętam, tego wyniku oczywiście nie udało mi się osiągnąć, no i zrobił się kolejny cel, tak? Kolejne założenie biegowe, kolejny wynik i tak się założyło. A w pewnym momencie bo mój sąsiad, ten, który mnie namówił do biegania, był maratończykiem, zresztą jest chyba w tej chwili w pierwszej trójce maratończyków, którzy przebiegli najwięcej maratonów w Polsce, planował realizować swoje takie marzenie biegowe, aby złamać 3 godziny w maratonie. To jest taka wisienka dla biegaczy amatorów. Projekt mi się bardzo spodobał, włączyło mi się takie właśnie marzenie biegowe i powiedziałem sobie, na pewno w swoim życiu muszę te 3 godziny złamać. Pamiętam, znalazłem plan treningowy na złamanie tych 3 godzin i się zaczęło. I to był mój taki cel, do którego dążyłem bodajże 3 lata i po 3 latach ten cel zrealizowałem.
1: Od ilu lat pan biega i tak naprawdę na jakich dystansach? Czy są to maratony, półmaratony, czy raczej takie biegi krótkodystansowe?
2: Z racji mojego wieku ciężko mi już rozwijać i pracować na większe prędkości, dlatego gdzieś tam bardziej moje kroki skierowane są ku biegom długodystansowym, typu półmaraton i maraton. Na przykład będę spełniał swoje 2 marzenia biegowe. Pierwsze marzenie biegowe to jedno z pierwszych takie, które mi się gdzieś tam pojawiło. Wystartuję w Mistrzostwach Europy Masters w maratonie. Drugie marzenie to będzie start w jednym z największych maratonów na świecie, w Berlinie.
1: To jeżeli chodzi o marzenia, a sukcesy, z czego jest pan najbardziej dumny w tej swojej już kilkunastoletniej karierze biegaczej?
2: Ja nie mam talentu do biegania. Z racji, że jestem niski, mam bardzo krótkie nogi i takich rzeczy można byłoby wyliczać bardzo wiele. Natomiast jestem bardzo ambitny i powiem szczerze, wszystkie swoje marzenia, jeżeli chodzi o czasy, już zrealizowałem. Aczkolwiek w związku z tym, że jestem, tak jak powiedziałem, bardzo ambitny, to jeszcze z tych czasów, które udało mi się wyśrubować, coś będę próbował poprawić. A z których czasów jestem najbardziej dumny? Chyba z 2. Pierwszy to czas w maratonie, gdzie pobiegłem w Łodzi w czasie poniżej 2 godziny 48 minut. To jak na czas biegacza amatora i w moim wieku jest to naprawdę bardzo dobry czas. I w złamanie 35 minut na 10 km. Także jak na biegacza amatora i na mój wiek to są naprawdę bardzo dobry czas.
1: Nie da się ukryć, że na co dzień dba pan zarówno o swoją formę, o swoje wyniki, no ale też o swoich podopiecznych, bo kilka lat temu w Trzebnicy powstała grupa biegowa DTR Biega Mario Team. Jaka jest historia waszej grupy?
2: Historia jest bardzo ciekawa, bo jak rozpoczynałem swoją przygodę z bieganiem, to powstawały grupy biegowe dookoła Trzebnicy, natomiast w takiej dużej miejscowości jak Trzebnica nie udało się nikomu tego zrealizować. I takie miałem też ciche marzenie. Rozmawiałem z kilkoma starszymi biegaczami, którzy biegają dłużej ode mnie, aby taką grupę stworzyć. No i chyba nagle przyszedł taki moment, żeby to zrealizować. Troszeczkę inaczej miało to wyglądać, ale summa summarum w 2020 roku postanowiliśmy, że tworzymy taką grupę w Przybnicy, tym bardziej, że takie grupy już były dookoła naszego miasta, czyli w Prusicach, w Żmigrodzie, nawet w takiej małej miejscowości jak Szczytkowice. No i poszło. A jak poszło? Zaczęło się od kilku osób, a w tej chwili grupa nasza liczy już 50 osób. Natomiast największym sukcesem chyba naszej grupy jest to, że są w niej osoby nie tylko z gminy Trzebnica, ale aż z 8 sąsiadujących Trzebnice gmin.
1: Co możemy powiedzieć o waszej grupie? Co was charakteryzuje? Czy tak jak w pana przypadku, są to zawodnicy długodystansowi, czy jednak krótkodystansowi? Jak to wygląda?
2: Na pewno naszą grupę charakteryzuje kolor czerwony. Wszyscy mówią, że kolor czerwony to szybki kolor, to tak w formie zabawy, ale na pewno można nas zobaczyć na zawodach, gdzie rzucamy się właśnie kolorem czerwonym naszych barw. Natomiast nasza grupa to jest grupa typowo amatorska. Nie ma w naszej grupie żadnych zawodowców. Jesteśmy grupą, można powiedzieć, niesformalizowaną, nie mamy żadnego stowarzyszenia. Głównym celem jest dobrze się bawić i gdzieś tam powolutku przekraczać swoje granice, jeżeli chodzi o bieganie, życiówki, czyli po pierwsze bawić się, a po drugie biegać szybciej.
1: No ale to samo nie przyjdzie, pewnie musicie trenować. Jak to wygląda? Jak pracujecie nad tym, żeby każdy członek i członkini grupy mógł pobić te swoje rekordy życiowe?
2: Na pewno spotykamy się raz w tygodniu. W sezonie biegowym, kiedy jest ciepło, czyli wiosna, lato, jesień, mamy swoje treningi grupowe na stadionie w Trzebnicy. Natomiast w sezonie zimowym staramy się spotykać w Lesie Bukowym i tam budować bazę tlenową do tego, żeby dobrze się przygotować właśnie do startów wiosenno-letnich. Trening wygląda w ten sposób, że spotykamy się o określonej godzinie, robimy wspólną rozgrzewkę, najczęściej ja ją prowadzę i później po rozgrzewce każdy wykonuje gdzieś tam swój trening, który ma w swoim planie treningowym. Każdy biega praktycznie coś innego, bo każdy jest na innym etapie biegowym, każdy przygotowuje się do innych startów, bo inne treningi wykonuje się do biegu 5 km, a inne treningi wykonuje się do maratonu.
1: Jak kształtuje się, powiedzmy, struktura wiekowa, płci w waszej grupie? Czy są to już tacy dojrzali zawodnicy? Czy może są tam też seniorzy albo osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, na przykład zaraz po szkole średniej? Jak to wygląda?
2: Paradoks jest taki, że biegacze, amatorzy zazwyczaj zaczynają swoją przygodę z bieganiem bardzo późno. Czyli na przykład przychodzi moment, że o kurczę, trochę mam za dużo kilogramów i warto zacząć biegać. No i najczęściej przychodzi to w wieku 40+. I tak faktycznie jest w naszej grupie. Największą grupę stanowią osoby w kategorii IK40 i M40+, czyli 40-latkowie. Mamy w grupie 50-latków, natomiast mamy w grupie 3 młode osoby, które zaczęły swoją przygodę z bieganiem i to są faktycznie 15-latkowie, czyli taki młody narybek, bardzo utalentowani, ale takie sytuacje, że takie młode osoby, żeby garnęły się do biegania, jest bardzo, bardzo mało. Ogólnie młodych osób, nawet w Trzebnicy, patrząc, jeżeli trenujemy, biegamy po mieście, mało się spotyka. Dlatego bardzo się cieszę, że takie 3 osoby w grupie mamy. Też trenujemy raz w tygodniu, spotykamy się, robimy trening trochę biegowy, trochę biometryczny, troszeczkę siłowy, bo z takimi osobami najważniejsze, aby się rozwijały, a mniej biegania. Mniej biegania, a bardziej rozwój.
1: Czy tylko ten, nazwijmy to tak potocznie, kryzys wieku średniego jest tym zapalnikiem zachęcającym do biegania? Czy są też zupełnie inne przypadki, że ktoś na przykład długo się zastanawiał, aż zaplanował na przykład start w biegu sylwestrowym, nie miał doświadczenia, zgłosił się do was, żeby wspólnie potrenować? Jaka ta droga poszczególnych zawodników była w waszej grupie?
2: Myślę, że jeżeli zapytać by każdą osobę z osobna, to każdy ma swoją historię. Ja na przykład zacząłem właśnie od biegania, gdzie założyłem sobie jakieś tam marzenie, że pobiegnę w biegu sylwestrowym. Oczywiście założyłem sobie jakieś tam założenie, jeżeli chodzi o cel czasowy i od tego się zaczęło. Natomiast jak rozmawiamy gdzieś tam między sobą, właśnie na treningach, spotykamy się wspólnie, to każdy zaczynał inaczej. Jedna dziewczyna, co na przykład rzuca mi się do pamięci, zaczęła biegać, bo siostra ją namówiła. Inna dziewczyna zaczęła biegać dlatego, że sąsiad cały czas biegał, wreszcie i mnie namówił, tak? Także każdy ma swoją historię, Nie ma czegoś takiego, że wszyscy zaczynają biegać w tym samym momencie i na podstawie jakiegoś tam jednego czynnika.
1: Być może tym zapalnikiem w wielu przypadkach jest właśnie ta trzebnicka tradycja biegu sylwestrowego. No i właśnie o Trzebnicę chciałem zapytać, czyli o to, czy Trzebnica jest dobrym miastem do tego, żeby zacząć tutaj swoją przygodę z biegami. Wiadomo, teren nie jest zbyt prosty, jest dużo pagórków, ale czy mimo to da się tutaj właśnie w Trzebnicy taką przygodę z bieganiem rozpocząć?
2: Trzebnica jest pięknym miejscem do biegania. Tym bardziej bieganie to jest najprostsza aktywność sportowa, jaką można powziąć. Mamy piękne miejsca do biegania. Las Bukowy, w którym można biegać praktycznie cały rok. Mamy piękny stadion lekkoatletyczny z pełnowymiarową bieżnią. Zresztą patrząc przez pryzmat nawet biegu sylwestrowego, w którym wzięło udział ponad 150 mieszkańców Trzebnicy, to pokazuje, że jest dużo biegaczy. Jest dużo biegaczy, nawet takich biegaczy amatorów, co też pokazuje po naszej grupie biegowej, gdzie mamy w grupie w tej chwili 50 osób, a to już jest spora ilość. Każdy z osób, które w Trzebnicy biega, z tego co ja widzę, szuka swoich ścieżek biegowych. Najczęściej to są chodniki, każdy gdzieś tam szuka swojej jakiejś takiej stałej ścieżki. Zresztą sam mam taką pętlę biegową koło stadionu, która liczy 1 kilometra, na której robię większość swoich treningów biegowych. Nie ma czegoś takiego konkretnego, bo niestety Trzebnica jest dosyć mocno zurbanizowana, jest dosyć dużo samochodów, ten ruch samochodów jest dosyć duży. Ogólnie biegaczom po mieście ciężko się biega. Ale mówię, no trzeba po prostu sobie radzić. Nie wolno się zniechęcać, trzeba po prostu wyjść i w bieganiu jest najważniejsza zasada systematyczność, tak? Systematyczność. Im człowiek jest bardziej systematyczny, tym to bieganie bardziej wejdzie w krew i przyjdzie moment, że bieganie zacznie sprawiać przyjemność, a później bieganie staje się nałogiem.
1: O czym jako członkowie grupy DTR Biega Mario Team możecie zaświadczyć? Pytanie, gdzie ci, którzy na przykład słuchają teraz tej rozmowy, mogą się z wami skontaktować, żeby rozpocząć swoją przygodę z bieganiem? Jak najłatwiej złapać do was kontakt?
2: Na pewno mamy swoją stronę internetową. Łatwo nas znaleźć, wystarczy wpisać DTR Biega Mario Team i wysłać wiadomość na Messengera, aby się skontaktować ze mną, bo treningi w tej chwili mamy zróżnicowane, raz w środę, raz w czwartek. Jeżeli taka osoba odezwie się przez Messengera, dostanie informację, o której i gdzie mamy w trening grupowy. I wystarczy udać się do nas na trening grupowy. Nie trzeba być naprawdę szybkim biegaczem, bo mamy bardzo zróżnicowaną grupę biegową. Wystarczy przyjść i wszystko resztę załatwimy na treningu. Pokażemy, co trzeba robić, jak się rozciągać, jak robić rozgrzewkę i od razu na pierwszym treningu powiemy, co robić, co z nami biegać, na pewno będzie fajnie.
1: A jak do takiej wizyty na waszym treningu się przygotować, jeżeli chodzi o strój? Bo to też czasami jest taka bariera w głowie, a nie mam butów, nie mam bluzy, kurtki, nie wiem jak się ubrać, mówiąc wprost, przed takim treningiem. Co by pan takim osobom poradził?
2: W bieganiu chyba najważniejsza rzecz to są buty biegowe. No buty biegowe muszą być przeznaczone do biegania. No nie można przyjść w butach takich, w których chodzimy do pracy. Nie polecam trampków, bo złe buty są najczęstszą przyczyną urazów i kontuzji. Także buty powinny być w miarę przeznaczone do biegania. Natomiast pozostały strój, to już jest naprawdę tak szeroki wachlarz do wyboru. Wystarczą zwykłe leginsy, jakieś tam spodnie dresowe, koszulka, najlepiej jakaś taka poliestrowa, żeby była oddychająca, na to zwykła kurtka i można biegać. Także najważniejsze buty, a reszta to już trzeba dopasować do warunków atmosferycznych.
1: Każdego dnia trafia na nasze stoły chleb, bo o nim mowa, wypiekany jest z mąki, najczęściej produkowanej przemysłowo, choć nie wszędzie. W powiecie trzebnickim funkcjonuje młyn, który od początku XX wieku mieli zboże na mąkę. Ten młyn znajduje się w Skokowej. O jego historii opowiedzieli nam gospodarze tego miejsca, Marek i Grzegorz Schneiderowie. Historia waszego młyna sięga początków XX wieku. Jak się ona rozpoczęła?
3: Marek Schneider, właściciel. W 1955 roku mój dziad dziadek dostał przydział na ten młyn. Miał go uruchomić ponownie, bo młyn był zdekompletowany i miał go tutaj prowadzić dla GS-u. No i po czym w latach 90. GS-y upadły i my dostaliśmy możliwość pierwokupu obiektu z racji, że tu też mieszkaliśmy, cała nasza rodzina. Wykupiliśmy młyn i tak od 90. bodajże 4. roku prowadzimy go już jako młyn skokowa. Na początku Jerzy Schneider, czyli mój tata, też go prowadził i teraz ja od 2020 prowadzę go jako Marek Schneider, młyn skokowy.
1: Ale sama historia tego młyna jako budynku jest znacznie starsza. Kiedy się zaczęła?
3: Tak, młyn powstał w 1901 roku, jest tak datowany bynajmniej ta część główna budynku, bo w późniejszych latach została dobudowana czyszczalnia i dom mieszkalny. Młyn jest po niemiecki, maszyny są oryginalne po niemieckie i technologia też została cały czas po niemiecka bez zmian. Wszystko jest tak, jak było przed wojną i jak zostało to zaprojektowane.
1: Jak to się stało, że ten młyn właśnie trafił w wasze ręce? Bo ta historia rodzinna jest długa, jest też związana z doświadczeniem dziadków, pradziadków. Jak to wyglądało?
3: Tak, no my pochodzimy ogólnie z rodziny młynarskiej, gdzie pradziadek też prowadził młyn, był młynarzem, dziadek był wykształconym młynarzem po szkole młynarskiej. No i gdy po prostu dostał przydział na ten młyn, to tak zostało. Babcia też mieliła, prowadziła ten młyn. Później, jak już dziadzia umarł, no to tata przejął to, chociaż on przez całe życie, że jakbym pracował w kopalni w KGHM-ie jako mechanik, a tutaj po prostu z przypatrzenia, też z przyuczenia, bo też miał swój okres, że też pracował tu w młynie. No i tak teraz on mieli dla nas po prostu mąkę, no a ja z racji też 15 lat pracy w gastronomii zrezygnowałem z tego biznesu, żeby ich odciążyć też, no i też się uczyć już na młynarza.
1: Czyli można powiedzieć, taka tradycyjna historia przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, tak?
3: Tak, zgadza się. Po prostu cała rodzina wstecz Schneiderów miała związane tematy z młynarstwem.
1: Historia tego obiektu sięga początków XX wieku. Co możemy o tym budynku, tej konstrukcji, tym sprzęcie powiedzieć? Wspomniał pan, że to wszystko po niemieckie. Jak wygląda zatem ten obiekt?
3: Budynek jest czterokondygnacyjny. Czterokondygnacje ma piwnica, parter pierwsze, drugie piętro i poddasze. Jeszcze w wcześniejszym czasie do młyna była doklejona cegielnia, która produkowała tu cegłę i dachówkę. Ale już jak wracamy do tematu młyna, no urządzenia są stare po niemieckie. Młyn jest w technologii zawrotkowej, czyli co jest raz zgniecione i leci do góry, odsiewane jest i z powrotem grubsze frakcje są znowu przeciskane, zmielane właśnie na mlewnikach, a na drugim piętrze są odsiewacze, które odsiewają to i to cały czas krąży góra, dół po prostu. Od ziarna, które jest całe do już do końca, do kaszy mannej, do mąki, do otrąb, gdzie są po prostu na tych trzech naszych zestawach mlewników są rozgniatane te ziarna i te frakcje na mniejsze.
1: Dzieje się to mechanicznie? Czy sami tak góra, dół biegacie?
3: Wszystko dzieje się mechanicznie. Ogólnie młyn jest napędzany dwoma silnikami elektrycznymi. Podnośniki są, które transportują między piętrami kubełkowe na pasach parcianych, które transportują po prostu to mlewo już do odsiewaczy. I ogólnie większość działa grawitacyjnie też i wszystkie spady są grawitacyjne, plus podajniki poziome, pionowe, które transportują ten produkt nasz.
1: Czyli jak rozumiem, gdy maszyny zaczynają żyć, są uruchamiane, cały budynek tak naprawdę żyje.
3: Tak, jest dosyć głośno, na każdym piętrze są inne dźwięki, taka jest prawda, bo różne maszyny różne dźwięki wydają, no i też dużo też trzeba chodzić i słuchać, bo nie wiadomo, jak się coś stanie, zmieni się dźwięk, no trzeba i zobaczyć, co się dzieje, bo to jest takie nasze kontrolki jakby bezpieczeństwa i monitoringu całego obiektu, bo tu nie ma elektroniki, żeby monitorowała punkty, gdzie się coś zepsuło czy coś, tylko wszystko na słuch.
1: Wszystko dzięki waszemu doświadczeniu.
3: Tak, no lata doświadczenia po prostu robią to, że wiemy gdzie, co, jak mogło się zepsuć, inny dźwięk jest, robią to.

0: czy też trochę ślusarstwa gdzieś tam dostępnego, tokarstwa, prawda? Coś dorobić samemu, coś przyspawać i tym podobne, no to tak to się odbywa.
1: Dużo podobnych młynów jest w Polsce?
0: No wydaje mi się, że jest ich coraz mniej, chociaż też jest ich też regionalnie, że wskrzeszają się i zaczynają produkować ten naturalny produkt, niestandaryzowany, czyli bez dodatków obcych, tylko to jak ziarno, taka jest mąka. Tak jak my to zawsze robiliśmy.
1: No właśnie, przejdźmy do tego produktu, do mąki i pochodnych. Jak wygląda proces mielenia mąki od ziarna właśnie do gotowego produktu?
0: Ziarno przyjmujemy od lokalnych tutaj zaprzyjaźnionych rolników, z którymi mamy jakby taką umowę ustną, że po żniwach sprawdzamy jakość tego zboża, to jest po pierwsze. Wysyłamy próbki na obecność pestycydów, badamy jakościowo parametry tego zboża, no i później przyjmujemy cyklicznie, mamy magazyny zbożowe tutaj z tej strony, te takie nieduże. Zboże jest dwukrotnie czyszczone przed przemiałem, na wialni oczyszczalni, na uszczarkach, po czym jest poddawane produkcji, czyli mielenia na 6 zestawach mlewników. Mlewniki składają się z 2 stalowych wałków, wszystko śniejowkowanych, które rozgniatają zboże, po czym wędruje na, tak jak mówiłem, na drugie piętro podnośnikami i tam jest odsiewane. I z każdej frakcji możemy odebrać inny rodzaj mąki.
1: No właśnie, co produkujecie? Jakie gotowe produkty można u Was dostać?
0: Produkujemy mąkę pszenną, żytnią, w tym momencie jeszcze to są nasze podstawowe produkty, ale dodatkowo jest też mąka orkiszowa, mąka z płaskórki, mąka z samoprzy czasem. Jeśli ją gdzieś tam pozyskamy zboże, to tak to produkujemy. Dodatkowo jeszcze sprzedajemy olej, który tłoczymy też tutaj u nas na miejscu, plus dodatki do pieczenia chleba, które mamy od zaprzyjaźnionego pana z Lubelszczyzny, który nam przysyła typu słonecznik łuskany, dynia łuskana, siemię lniane i tym podobne produkty. Mąki znowuż też mamy typy różne, czyli od mąki białych do przez mąki jazowe, przez kaszę manną, otręby dodatkowo też, więc gama produktów jest bardzo duża.
1: Wspomniał pan o oleju, jak rozumiem, to nie te same maszyny do tłoczenia, jak zatem produkujecie olej i jaki?
0: Nie te same maszyny, mamy tłocznię ślimakową, niedużej wielkości, prawda, więc to też nie jest olej masowo produkowany, rzekłbym bardziej tak manufaktura też kolejna, bo produkujemy mało tego oleju, on jest zawsze świeży, przechowujemy go w lodówce. W tym momencie mamy w ofercie olej rzepakowy, lniany i słonecznikowy.
1: Często pan wspomina o tym, że patrzycie na jakość produktów, na to, żeby był on lokalny. No właśnie, skąd bierzecie te ziarna? Wspomina pan o lokalnych rolnikach, to są tutejsi rolnicy z gminy Prusice, z powiatu Trzebnickiego.
0: Trzebnickiego większość jest, bo pszenicę pozyskujemy z Pawłowa Trzebnickiego, od paru lat, jakby nie patrzeć, współpracujemy z gospodarzem, w ostatnim czasie też i z Wilczyna pobieramy żyto, też pan uprawia stricte na upartego pod nas żyto, no i orkisz i te praziarna to pozyskujemy z okolic Prochowic.
1: Czym różni się taka mąka wasza, rzemieślnicza, tak to nazwijmy, od tej, którą możemy dostać w sklepach, w marketach, czyli od tej, powiedzmy, masówki?
0: No nasza mąka jest trochę inaczej produkowana, ze względu takiego najbardziej prostego, że stawiamy na jakość ziarna. Jeśli jest dobre ziarno, to będzie dobra mąka. Pozyskujemy dobrej jakości ziarno, więc jesteśmy w tym momencie spokojni, że będzie dobra mąka, a młyny przemysłowe mogą sobie pozwolić na skup ziarna gorszych parametrów, gdzie później tą mąkę zestandaryzują, czyli dodadzą suchego glutenu, enzymów, różnych dodatków takich, bo jest ich po prostu mnóstwo z tego, co wiemy. Ludzie odczuwają bardzo strukturę naszej mąki i w porównaniu do sklepowej mówią, że jest bardziej lekka, jest mniej zbita, nie byli się tak i tym podobne. No i zapach wypieków też jest o wiele inny.
1: Wspomina pan wypieki. Pomówmy zatem, do czego się ta wasza mąka nadaje. Czy ma jakieś specjalne zastosowania? Czy każda gospodyni domowa z waszej mąki będzie mogła stworzyć pyszne wypieki czy posiłki dla rodziny?
0: W tym momencie w gamie naszych produktów mamy tak dużo ich, że każdy dostosuje do swoich potrzeb. Od mąk właśnie jasnych, niskiego typu tam 500, 750, czyli jasne te mąki, do wypieków cukierniczych, ciast, biszkoptów nawet, czy tam drożdżówek, bułeczek, po mąki jazowe, które się nadają do chlebów jazowych ciemnych i żytnia mąka tak samo, chleb na zakwasie i jasna i ciemna, więc naprawdę jest bardzo duży wybór, no i mamy grono klientów, którzy wracają do nas, zakupują tą mąkę i mówią, że inne już nie chcą ze względu, że jest taka, jak to było kiedyś.

0: kiedyś mąka.
1: A kto jest waszym klientem? Komu sprzedajecie te wyroby? Czy są to właśnie odbiorcy indywidualni, czy jakaś gastronomia, hotele, taki odbiorca, powiedzmy, masowy?
2: Stawiamy bardziej na klienta indywidualnego, czyli klient może do nas przyjechać, zakupić u nas mąkę na miejscu, plus dodatkowo wysyłamy produkty na cały kraj firmą kurierską. Plus dodatkowo jeszcze, jak to mówią, no jeszcze dostarczamy do sklepików z żywnością regionalną i nie tylko, też i kawiarnie we Wrocławiu, czy tam restauracje niektóre, które też pieką chleb i się w takie rzeczy bawią, cukiernie, mikropiekarnie, do których też dostarczamy produkty.
1: Tworzycie mąkę rzemieślniczą, to nie jest ta masowa produkcja. Pytanie zatem, co jest waszą przewagą na tym rynku, już tak patrząc szerzej?
2: Przewagą jest stawianie na jakość. Nie na ilość, tylko na jakość, wie pan. No, stawiamy na jakość ze względu, że też nie chcemy klientów, którzy by chcieli tam tonę, dwie tony mąki tygodniowo od nas brać, tylko bardziej skupiamy się na kliencie, który przyjedzie raz w tygodniu czy dwa razy w miesiącu, po prostu kupił u nas produkt i jest zadowolony, niż robić masówkę, bo trzeba dużo wyprodukować, nieważne jakiej jakości. Nie, my stawiamy na jakość.
1: Da się z tego wyżyć, jeżeli to jest takie małe rodzinne przedsiębiorstwo, zabytkowy młyn, rzemieślnicza produkcja?
2: Tak, da się z tego wyżyć, ze względu też, że jest ten obiekt własnościowy, więc nie ma tu obciążeń czynszowych zbyt wielkich, więc ceny prądu no, są wysokie, no ale to też oddziałuje na cenę produktu. Produkt jest nieznacznie droższy, ale znowu jest jakościowo o wiele wyższy. No ale też świadczy o tym, że stawiamy też na jakość i na tą mniejszą ilość, więc jak to mówią, no nie narzekamy na ilość klientów, która też powoduje, że nam się to cały budżet spina.
1: Która z mąk, czy z tych wszystkich produktów, które pan tutaj tworzy, jest pana ulubioną i do czego ją pan wykorzystuje?
2: No, moją ulubioną jest mąka pszenna typ 500, czyli najbardziej uniwersalna do wszystkiego, rzekłbym. Chociaż też lubię mąkę żytnią i mąkę orkiszową, z której pieczemy w domu chleb na zakwasie żytnim. Ale mąki pszennej najwięcej i się sprzedaje, bo to jest najbardziej uniwersalny produkt, od pierogów przez naleśniki, bułeczki, biszkopty i inne rzeczy, gdzie no, najbardziej potrzebna mąka w domu, taka jest prawda. I największe spektrum ma zastosowania.
1: A te bardziej zdrowsze, tak to nazwijmy, właśnie orkiszowa, żytnia, też ma swoich klientów? Czy widzicie, że konsumenci patrzą chętniej już w tę stronę, szukają zdrowszych mąk?
2: Tak, w tym momencie jest taki kierunek, że klienci jednak bardzo dużo kupują mąk ze starych odmian zbóż, typu właśnie orkiszowa, z płaskórki. Bardzo nam się szybko mąka wyprzedała, bo mieliśmy zapas ziarna przewidziany na sezon, ale no niestety w połowie sezonu naszego się skończyło. Dlatego też staraliśmy się tą lukę ludziom wypełnić i pozyskaliśmy ziarno z Samoprzy, też jeszcze starszej odmiany pszenicy, gdzie też bardzo ładnie się sprzedawało i ludzie byli zadowoleni.
1: Macie młyn, macie mąkę, nie myśleliście o tym, żeby pójść za ciosem i może otworzyć własną piekarnię, produkować własne pieczywo?
2: Wie pan co, no w tym momencie produkcja i operacja całego młyna zajmuje nam tyle czasu, że noc jeszcze zostaje nam do spania po prostu, a nie do pieczenia chleba dla innych ludzi. Dlatego też namawiamy też ludzi, żeby skorzystali z warsztatów strefy edukacji, nauczyli się samemu piec chleb, a nam po prostu będą dla nas klientami, bo będą kupować u nas dalej produkty, a dodatkowo sami w domu zrobią ten chleb zdrowy, dobry, domowy. Bardzo dużo osób po warsztatach wraca i piecze chleb.
1: Mielenie zboża to tylko część waszej codziennej działalności, bo od kilku lat prowadzicie też wspomnianą już strefę edukacyjną. Co was skłoniło do tego, żeby rozszerzyć działalność i uczyć właśnie najmłodszych prusiczan, dolnoślązaków, Polaków miłości do mąki, do zdrowej żywności?
3: Grzegorz Schneider, właściciel strefy edukacji Młyn Skokowa. Faktycznie, gdzieś od 7 lat prowadzimy taką strefę edukacji Młyn Skokowa przy młynie. Na początku to był taki pomysł szalony, że zobaczymy, czy będą chętni, czy jakieś szkoły, dzieciaki przyjadą, oprowadzimy ich po młynie, zrobimy z nimi jakieś proste pieczywo, przygotujemy jakiś plac zabaw, później jakieś ognisko, może jakiś piknik. No i faktycznie okazało się, że pomysł był trafiony. Gdzieś tam najpierw pocztą pantoflową to się rozeszło tutaj po okolicy, po gminie. Też zaczęliśmy współpracować z gminą Prusice. Oni nam troszkę pomogli w tym, żeby ten biznes rozkręcić. No i poszło. Poszło tak mocno, że mamy obłożenie jakby już 100%. Biznes jest troszkę sezonowy, bo trwa od początku wiosny do wakacji, jak już dzieci kończą szkołę, a później zaczynamy znowu we wrześniu i kończymy nawet w grudniu pieczeniem pierników. Pełno grup, dużo telefonów, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że faktycznie trafiliśmy w ten element, gdzie wypełniliśmy taką lukę jakby edukacji żywnościowej, spożywczej. Ja też szukałem jakiegoś zajęcia dla siebie poza młynem, tutaj na co dzień pracuję we młynie. Teraz moja żona jakby przestała pracować w korporacji i pracuje w strefie edukacji i to ona głównie prowadzi te warsztaty. No i z tymi dzieciakami super nam poszło, ale w pewnym momencie zauważyliśmy, że gdzieś tak od 20 lat pieczemy w domu chleb, wyrobiliśmy sobie warsztat i stwierdziliśmy, że może zaczniemy się dzielić tą wiedzą z dorosłymi, znajdziemy jakby nowych klientów i faktycznie, tak jak tutaj mój brat też mówił, pojawiła się cała masa klientów, którzy przyjeżdżali tutaj po mąkę i pytali o to, czy nauczymy ich piec chleb. Więc próbowaliśmy zrobić takie warsztaty, jedne, drugie, trzecie, teraz mamy raz w miesiącu takie warsztaty, plus weekendy dla jakichś firm czy zorganizowanych grup i ludzie przyjeżdżają, uczymy ich robić pieczywo na zakwasie, takie najprostsze foremkowe, później do nas wracają. To też taki rodzaj marketingu przez edukację, wychowujemy sobie tych klientów, później się okazuje, że kolejne pokolenia już przyjeżdżają, tak? Przyjeżdżali rodzice, teraz przyjeżdżają dzieci, które też chciały się nauczyć piec chleb. My mamy z tymi ludźmi też fajny kontakt. To jest tak, że oni nie są dla nas anonimowi. Jest często tak, że my się znamy, już później się nawet zaprzyjaźniamy. Zawsze jest tak, że po tych warsztatach mogą do nas zadzwonić, mogą zapytać o coś. To nie jest tak, że wie pan. Skończony kurs, do widzenia, wracacie do domu, już więcej nas nie interesuje. Także tutaj relacje się też tworzą i z tymi klientami we młynie, i z tymi warsztatowymi.
1: Pomówmy o tym, co spotka tutaj. Trzymajmy się tych najmłodszych konsumentów. Gdy przyjdzie do was wycieczka szkolna, przedszkolna, jak ten czas spędzony u was wygląda?
3: No najczęściej są to grupy takie szkolne bądź przedszkolne. 1-3, powiedzmy tam 4 może. Dzieciaki przyjeżdżają z reguły autobusem, chociaż do nas wyjątkowo można przyjechać pociągiem. To jest też dodatkowa atrakcja do takich dzieci. Zdarzają się takie grupy. Zaczynamy z reguły od zwiedzania młyna. To jest 45 minut. Wszystko jest dostosowane do wieku i jakby percepcji tych dzieci. Nie wchodzimy w jakieś techniczne szczegóły, tak żeby one zrozumiały, co my tutaj robimy. Po tych 45 minutach mamy z reguły przerwę na drugie śniadanie. Lepiej się pracuje, lepiej się myśli, jak jest się najedzonym. I przechodzimy na warsztaty, na których wypiekamy podpłomyki. Takie proste pieczywo, mąka, woda, sól. Dzieciaki wyrabiają to ciasto, formują. My im później je pieczemy. One w tym czasie mają czas wolny, mają czas na zabawę. Stworzyliśmy taki duży leśny plac zabaw z labiryntem, z przeszkodami, z tyrolką. To największa atrakcja chyba. Jakieś tam trampoliny, małpi gaj. Dużo zielonego terenu. Jest gdzie pograć nawet piłkę. Jak już upieczemy podpłomyki, są gotowe. Każdy przychodzi, odbiera swój podpłomyk, pakuje do woreczka, ma już pamiątkę z naszej wycieczki. A jak jest grupa, która chce dłużej zostać, no to przygotowujemy piknik. Zawsze jest jakaś kiełbaska, pieczywo, dodatkowa godzina, tak, spędzona u nas, dodatkowa godzina dla dzieciaków na zabawę, a przy okazji obiad. I tak od 10 mniej więcej do 14 spędzają u nas czas.
1: Czy jesteście dumni z tego i dziedzictwa, które od wielu lat kultywujecie, ale też z tego, że uczycie właśnie kolejne pokolenia miłości do dobrego, lokalnego produktu?
3: No zdecydowanie, wie pan, ja jestem dumny z tradycji rodzinnej, tak. Nie jestem młynarzem, ja jestem z wykształcenia w ogóle dziwnie, bo i technikiem ochrony środowiska, i filologiem polskim, bez prawa do nauczania, bo nie mam kursu pedagogicznego. Także ta jedna strona, ta tradycja tutaj we młynie, ja to lubię robić, dobrze się w tym czuję, lubię doradzać ludziom tutaj na miejscu, bo też przyjeżdżają tacy, którzy chcieliby kupić mąkę, ale nie wiedzą jaką. Pierwszy raz są tutaj. Bardzo fajne rozmowy czasami wychodzą. A druga rzecz, praca z dzieciakami. To mi wielką satysfakcję sprawia. Ich uśmiech, to jak one funkcjonują w grupie i na sam koniec, jak żegnamy się i przybijają piątkę i mówią, proszę pana, najlepsza wycieczka, na jakiej byliśmy. Ja mówię, ale gdzie byliście? A, byliśmy w Krakowie, byliśmy w Warszawie, tu byliśmy i tam, ale tutaj najbliżej nas, lokalnie, okazuje się, że najlepsze miejsce. No po prostu serce rośnie, człowiek zadowolony i ma energię do robienia tego dalej, wymyślania czegoś jeszcze na kolejne dni.
1: Widzicie, że ci mali, czy też ci dorośli konsumenci po warsztatach, po czasie spędzonym w młynie, wracają po wasze produkty i na przykład mówią, że już nie kupujemy tej mąki ze sklepu, tylko jednak wolimy przyjechać tutaj i wasz produkt przywieźć do domu?
3: Zdarza się, wie pan, zdarzają się takie sytuacje, że po wycieczce przyjeżdżają tutaj do młyna rodzice i mówią, bo mój syn był na wycieczce u was, upiekł podpłomyk i przywiózł super ekstra, to my stwierdziliśmy, powiedzmy, że przyjedziemy do młyna i kupimy sobie mąkę, też będziemy coś tam piec i robić jakby w ten sposób, także też jesteśmy zaskoczeni, przyciągamy nowe osoby, te nowe osoby później kolejne. Nie rozdajemy tutaj ulotek i nie stawiamy wielkich billboardów, tylko coś dajemy, tak? Uczymy tych ludzi i oni już są świadomymi klientami, którzy wiedzą, co wybierają.
1: A gdyby ktoś jeszcze nie był przekonany, to jakby pan zachęcił do tego, żeby właśnie zamiast tej sklepowej, marketowej mąki zaryzykować, być może zamówić waszą mąkę?
3: Nasze produkty są po pierwsze w 100% z ziaren zbóż. Zboże jest przebadane na obecność pestycydów, również jakościowo, także wiemy, że parametry tego zboża są optymalne do robienia wypieków. Kolejna kwestia, współpracujemy tylko z lokalnymi producentami zbóż, rolnikami tutaj z Dolnego Śląska. To zboże nie jedzie z drugiego końca świata do nas, znamy tych ludzi, także tą mąkę robimy tak, jakbyśmy robili dla siebie. To też nie jest tak, że my produkujemy mąkę i jej nie jemy. My codziennie pieczemy sobie z niej chleb, robimy naleśniki, robimy to z sercem tak, jakbyśmy robili dla siebie. Tak samo chcemy, żeby nasi klienci to odczuli, że tam jest właśnie to serce, to nasze zaangażowanie. Staramy się myśleć lokalnie i to też nam pomaga budować relacje z tymi ludźmi tutaj z okolicy. Jesteśmy dla nich takim pewnym miejscem, że wiedzą, że jak przyjadą, to zawsze kupią dobrą mąkę. Nie ma tutaj loterii. Wiedzą, czego się spodziewać po nas. Nie jesteśmy przypadkowi. Jesteśmy tutaj od wielu, wielu lat, już z pokolenia na pokolenie. Niektórzy przyjeżdżali do naszych dziadków, do naszych rodziców, teraz przyjeżdżają do nas.
1: Marcowa dycha z górką, sierpniowy bieg Oborygena i listopadowy kocur, czyli półmaraton Kocich Gór. To tak zwana obornicka triada. Trzy biegi organizowane przez grupę biegową Oborygeni. O historii grupy, miłości oborniczan do biegania oraz biegach organizowanych na terenie gminy Oborniki Śląskie opowiedziała mi prezes grupy biegowej Oborygeni, Aneta Gawęcka. Gmina Oborniki Śląskie to gmina, która słynie z wielu rzeczy. Jedną z nich, taką oddolnie promującą gminę, można powiedzieć, jest grupa biegowa Oborygeni. Od wielu lat biegacie zarówno na terenie gminy Oborniki Śląskie, jak i regionu i całej Polski, promując przy okazji gminę. Jak to się stało, że taka grupa w Obornikach Śląskich się zawiązała i przed laty powstała?
0: Aneta Gawęcka, działam w stowarzyszeniu Grupa Biegowa Oborygeni. Zaczęło się od inicjatywy Huberta Oziminy i Tomasza Kipalskiego, którzy biegali i postanowili zorganizować to bieganie mieszkańcom gminy. Zaczęło się od takich inicjatyw jak Oborygen po ciemku, gdzieś w okolicach przedświątecznych, chodzi mi o Święta Bożego Narodzenia, Las na Czas, dużo biegów takich dedykowanych mieszkańcom gminy, biegania takiego rekreacyjnego. Potem założyli regularne stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni. Statut jest z 2017 roku, ale działali dużo wcześniej.
1: Ilu zawodników zrzesza wasz klub biegowy? Czy ta liczba jest stała, czy też się zmienia? Wiadomo, wszyscy się starzeją, więc czy na przykład seniorów wam ubywa, a młodzieży przybywa? Jak to wygląda?
0: U nas w stowarzyszeniu działa, biega, trenuje wielu zawodników w wieku od 16 roku życia i młodszych do 77 roku życia i 80 roku życia. Także mijamy się na trasach wielopokoleniowo. Mamy też sekcję młodzików w biegach na orientację, którą prowadzi fantastyczny trener Piotr Cych. W stowarzyszeniu działa około 60 paru osób, ale ta liczba delikatnie rośnie z roku na rok. Coraz więcej osób zapisuje się do nas i uczestniczy z nami w treningach.
1: Mówi pani, że ta liczba rośnie, nowych biegaczy przybywa. Co ma na to wpływ? Czy po prostu chcemy zadbać o swoje zdrowie i skoro zaczęliśmy biegać, to przychodzimy do grupy biegowej Oborygeni, żeby biegać razem? Czy może po prostu wasza grupa biegowa na tyle się już wyróżnia i wypracowała sobie pewną renomę, że właśnie tym przyciągacie do siebie nowe osoby?
0: Oczywiście ogrom pracy, żeby wyrobić sobie taką renomę, żeby wszyscy wiedzieli, kto to jest Oborygen. Rozpoznawali nas na ulicach i to przede wszystkim zasługa założycieli stowarzyszenia. To jest wieloletnia praca nad tym, ale praca wykonywana z radością i z pomysłem i z planem i jednocześnie dbanie o identyfikację stowarzyszenia. Mamy swoje zdrowie biegowe, którymi się wyróżniamy. Dużo nas widać na ulicach i w lasach, w okolicach Obornik Śląskich i w samych Obornikach. Stroje są wesoło-zielone z oborygeńskim bumerangiem, który nawiązuje trochę do mieszkańców Australii, do gorącej Australii. Można łatwo po bumerangu i po logotypie naszego stowarzyszenia stowarzyszenia, w którym jest słowo Aborygeni, grupa biegowa, nas rozpoznać i naszą sekcję młodzików również, która biega po lasach i trenuje w biegach na orientację. To, że właśnie jesteśmy widoczni w Obornikach, to dlatego, że często wychodzimy z domu i wybieramy się na wspólne trenowanie i to nie są treningi, nie zawsze muszą to być treningi jakieś wydolnościowe. Najczęściej jest to rekreacja, ale też mamy sekcję Nordic Walking i ona tutaj jest bardzo aktywna na naszym terenie. Chcielibyśmy też ją wzmocnić i zwiększyć jej obsadę, także jeśli by ktoś miał ochotę dołączyć, to czekamy na Was.
1: Działalność grupy nie ogranicza się do tego, że startujecie w strojach klubowych, w barwach firmowych i reprezentujecie siebie podczas imprez biegowych na terenie gminy, powiatu czy jeszcze dalej. No ale no właśnie, też trenujecie. Jak te treningi u Was wyglądają?
0: Plan treningowy nie jest sztywny. U nas każdy biega wtedy, kiedy zagospodaruje na to czas. Umawiamy się na grupie, na mediach społecznościowych i wychodzimy z domu i po prostu umawiamy się w konkretnym miejscu na start i każdy biegnie taki dystans i w takim tempie, jakie sobie założył, jaki danego dnia czuje, że może zrobić. Przy okazji sobie rozmawiamy. Bardzo często jest to tempo tak zwane konwersacyjne. Biegamy. Jeżeli ktoś dołącza do nas nowy, to dostosowujemy trening dystans i tempo do tej osoby lub osób lub całej rodziny. Uczestniczą z nami nowe osoby i my się z tego cieszymy i nie ma dla nas problemu, żeby dostosować wszystkie warunki treningu do potrzeb nowego uczestnika. Dodatkowo, jeśli chodzi o taki już stały punkt w naszym tygodniu, to jest zawsze trening we wtorki, bez wyjątku. O godzinie 19 na bieżni Osir w Obornikach Śląskich. Mamy swoją bieżnię w Obornikach, co bardzo nas cieszy i tam zawsze o 19 można nas spotkać, dołączyć. Niekoniecznie musi być to trening tempowy, wymagający. Możemy sobie razem potruchtać na zewnętrznym torze, porozmawiać, poznać się. Dodatkowo na bieżni można się z nami umówić na trening w weekend, zapytać, kiedy biegamy. Zawsze biegamy w weekend. Na co dzień biegamy około 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu. To wszystko zależy od tego, który z biegaczy do jakich zawodów się przygotowuje, czy ma okres może roztrenowania i nie myśli jeszcze o zawodach. To są biegi przełajowe, tutaj właśnie po naszych trasach Tychy z Górką, Obrygena, Kocura. Czasami sobie dostosowujemy ten dystans do aktualnej swojej dyspozycji i do planu treningowego.
1: Grupa biegowa Obrygeni promuje gminę uczestnictwem w wielu imprezach biegowych, ale też poprzez organizowanie takich wydarzeń. Od kilku lat organizujecie tak zwaną obornicką triadę. Co kryje się pod tą nazwą i jaki pomysł Wam towarzyszył, tworząc właśnie taki cykl imprez biegowych?
0: Triada to 3 biegi. W marcu Dycha z Górką, w sierpniu Oborygen i w listopadzie Kocur. Te 3 biegi, triada wynikła z tego, że chcieliśmy zachęcić biegaczy, żeby uczestniczyli we wszystkich naszych biegach organizowanych przez nas z pomocą gminy przy współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, żebyśmy się solidaryzowali w tych biegach, żeby każdy z biegaczy poznał wszystkie warunki tych 3 biegów, które organizujemy, wszystkie 3 trasy, żeby się z nami zgrał, żebyśmy się jednoczyli, żeby rodziny uczestniczyły w tych inicjatywach, bo w każdym z tych biegów jest bieg dla dzieci, żeby połączyć mieszkańców Obornik Śląskich i okolic we wspólnej aktywności. Przez pierwsze lata funkcjonowania triady około 40 kilku osób przebyło dystanse wszystkich 3 biegów w jednym roku. Wszystkich wymienię razem z dziećmi. Około 300 osób na Dyszce z Górką, 600 osób w biegu Oborygena i na Kocurze około 400 osób. Oczywiście mówię o osobach zapisanych. Natomiast w 2024 roku triadę ukończyło 90 kilka osób. W związku z tym mamy bardzo duży, wyraźny, dynamiczny wzrost zainteresowania wszystkimi 3 biegami.
1: Wiemy już, czym jest obornicka triada. Pomówmy zatem o poszczególnych biegach. Rok biegowy w Obornikach Śląskich rozpoczynacie Dychą z Górką. To marcowy bieg. Co możemy na jego temat powiedzieć? Czym on się charakteryzuje?
0: W marcu się spotkamy spotkamy na Grzybku w Obornikach Śląskich. Pod Grzybkiem będzie umiejscowiony jak co roku start i meta biegu. To są dwie pętelki po 5 km. Można je zrobić, przemaszerować z kijami. To dla zawodników Nordic Walking. Można je przebiec. To jest bieg po trasie leśnej z przewyższeniem, sumą przewyższeń 107 metrów. Jest to bieg na początek sezonu. Bieg przełajowy, więc nie wymaga bardzo dużego przygotowania. Jeżeli ktoś chce spróbować z nami pobiec nawet po raz pierwszy, wystarczą wygodne buty i wystarczy, że przetruchta z nami 5 km i ukończy bieg. Na końcu otrzyma medal, posiłek regeneracyjny, może uczestniczyć w konkursie z nagrodami. Trasa jest taka pozytywna ze względu na to, że na początku mamy dużo podgórkę, ale druga część tej trasy obejmuje sporo odcinków z górki, gdzie można wesoło się rozpędzić i na samym końcu jest podbieg, który wieńczy cały wysiłek i daje satysfakcję, ale już na finiszu mamy zbieg, gdzie możemy nadrobić parę sekund. Jest to trasa przełajowa, leśna, więc trzeba się liczyć z nierównościami, z naturalną, leśną drogą, ale nie jest to tak wymagający bieg jak trasa Kocura listopadowego.
1: W marcu otwieracie sezon, biegając w terenie, podczas biegu Dycha z górką. Z kolei w sierpniu, można powiedzieć w środku lata, spotykacie się na biegu Obory Gena i to już jest spore wyzwanie, zarówno ze względu na aurę, jak i na trasę, która czeka na zawodników. Trasę, która poniekąd za waszym wstawiennictwem przenosi nas troszeczkę w te klimaty australijskie. Dlaczego?
0: Sierpniowy bieg jest zawsze biegiem gorącym, australijskim. Jest wtedy dużo słońca i jest ciepło, więc dbamy o to, żeby was nawadniać. Mamy dwa stanowiska straży pożarnej, która uruchamia jeszcze dodatkowe nawodnienie z zewnątrz, a sama trasa rozpoczyna się na placu Mój Rynek przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Obornikach Śląskich. Przewidziane na niej są dwa dystanse: 5 km dystans biegowy i 10 km dystans dla biegaczy i dla zawodników Nordic Walking, ale też dystanse dla dzieci: 150 i 800 metrów. Trasa przebiega przez drogi leśne, drogi szutrowe. Tak samo jak Dycha z górką, ma dla nas i podbiegi, i zbiegi. Może być trochę piachu, dużo jest trawy. Typowo leśne drogi, to wiadomo, z czym możemy mieć do czynienia, z korzeniami, kamieniami. Te odcinki szutrowe są proste, ale za to mają dla nas niespodzianki w postaci podbiegów. I kończymy bieg w tym samym miejscu, w którym był start, czyli na placu Mój Rynek.
1: Obory Geni rozpoczynają rok biegiem terenowym, później dostają niezły wakacyjny wycisk podczas biegu Obory Gena, a od kilku lat też spotykacie się właśnie na trzecim biegu, którym jest półmaraton Kocich Gór, tak zwany Kocur. No właśnie, od kiedy go organizujecie i tak naprawdę z jakim wyzwaniem mierzycie się jako biegacze, startując na starcie Kocura?
0: Kocura organizujemy od 2021 roku. Kocur to jest naprawdę niezła zabawa i wiele niespodzianek na jego trasie przewidujemy zawsze dla biegaczy. Kocur ma dwa dystanse. Można sobie przebiec ponad 21 km, prawie 22, szczerze mówiąc, na trasie przełajowej, po drogach leśnych, częściowo po drogach asfaltowych, ale to są naprawdę bardzo krótkie odcinki i szutrowe też. Natomiast większość trasy przebiega po lasach, w polach. Trasa jest ta sama. Przewiduje właśnie dystans półmaratonu i dystans 15 km dla zawodników Nordic Walking. Jest to trasa wymagająca, natomiast można się z nami do tych zawodów przygotować. Zawsze realizujemy treningi przed Kocurem dla zawodników, którzy się zapisali na bieg, którzy mają zamiar się zapisać na bieg, chcą wypróbować trasę. Mogą biec z nami przed zawodami i przetestować ten dystans i warunki tego biegu, ponieważ jest to wymagający bieg. Czasami jak popada, to zdarzają się odcinki w błocie. To jest już listopad. Pogoda jest trudna, trasa jest trudna, natomiast zabawa jest fantastyczna.
1: Obornicka triada. Trzy biegi. W marcu Dycha z górką, w sierpniu bieg Obory Gena, w listopadzie półmaraton Kocich Gór, ten tak zwany Kocur, które, jak słyszymy, z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę biegaczy i są powodem do dumy, myślę, dla waszej organizacji, dla organizatorów tych wydarzeń. To tak na koniec, jakby pani zachęciła naszych słuchaczy do tego, by właśnie wychodzili z domu, może najpierw po prostu, żeby się poruszać ruszać, pobiegać, a ostatecznie, żeby docierali na biegi, które organizujecie jako grupa biegowa Oborygań.
0: Przychodzi wiosna i wyglądamy przez okno. I chcielibyśmy coś fajnego porobić na zewnątrz sami albo z rodziną. I często mamy pomysł na to sami, ale po dłuższym czasie warto by było, żeby poznać nowych ludzi przy okazji, żeby te treningi jakoś ułożyć, żeby ktoś nami się zaopiekował, poprowadził je albo coś zasugerował, jeżeli mamy jakieś pytania. Jeżeli w ogóle chcemy po raz pierwszy rozpocząć aktywność ruchową na zewnątrz i nie mamy na to pomysłu, to warto skontaktować się z Oborygenami. My pomożemy, doradzimy. Mamy wśród naszych Oborygenów instruktora biegania, instruktora Nordic Walking, instruktora pływania, gdyby ktoś chciał zabrać się za triatlon w amatorskiej wersji, bo mamy triatlonistów, mamy biegaczy górskich, mamy biegaczy ultra, mamy biegaczy rekreacyjnych, którzy przebiegną z wami kawałeczek do momentu, kiedy sami powiecie stop, wracam do domu na obiad, do dzieci, pogadamy, przebiegniemy się lasem przy śpiewie ptaków i to jest naprawdę fajne, jeśli ktoś nam ten plan w przybliżeniu oczywiście, bez jakichś sztywnych ram, ułoży na cały rok. Będziemy się wspólnie przygotowywać do oddychy z górką, do Oborygena, do kocura. Wśród naszych Oborygenów są osoby, które przebiegły dychę z górką w niedzielnych butach i zostały z nami i biegają z nami. Przebiegły po prostu na próbę, nawet bez numeru startowego, wypróbowały tę trasę i przyłączyły się do nas już na stałe.
1: Blisko 1500 km szlaków i blisko 150 km ścieżek rowerowych. To oferta, którą dla amatorów i jazdy na dwóch kółkach ma Dolnośląska Kraina Rowerowa, czyli obszar rozciągający się od gmin Wołów i Wąsosz na zachodzie przez Żmigród, Wiszni Małą i Milicz, aż po wschodnie tereny Zawoni i Twardogóry. Dlaczego warto tu wpaść i pojeździć na rowerach? O tym rozmawiałem z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa. Czym jest tak naprawdę to Dolnośląska Kraina Rowerowa? Co możecie zaoferować turystom, którzy odwiedzą północ Dolnego Śląska?
4: Dolnośląska Kraina Rowerowa to właśnie, tak jak pan powiedział, północna część Dolnego Śląska, zrzeszenie samorządów, które współpracują ze sobą, łączą swoje szlaki, swoje drogi rowerowe po to, żeby mogła się wokół nich rozwijać oferta turystyczna skierowana do rowerzystów. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa zaprasza na swoje drogi rowerowe, na szlaki rowerowe, do korzystania z oferty pensjonatów, restauracji, czyli tych wszystkich miejsc przyjaznych rowerzystom, które są niezbędne do udanego pobytu i udanych rajdów, wycieczek rowerowych.
1: Mówi pani o szlakach, ścieżkach rowerowych, no to idźmy tym szlakiem, że tak powiem. Ile tras rowerowych znajdziemy tutaj właśnie na północy Dolnego Śląska?
4: Tras nieskończenie wiele, bo tak naprawdę każda trasa, jaką sobie wybierzemy na przejazd, na wycieczkę, jest już jakąś właśnie trasą turystyczną, rowerową. Mamy na obszarze naszym ponad 1500 km szlaków rowerowych. Te szlaki rowerowe wytycza się na istniejących drogach, o niskim natężeniu ruchu, drogach gminnych, polnych, leśnych, bardzo często właśnie przez różnego rodzaju wioski czy miasteczka przebiegające. A drogi rowerowe, czasami też nazywane, albo bardzo często nazywane ścieżkami rowerowymi, to są drogi specjalnie dla rowerzystów wybudowane i tych w naszym regionie też przybywa. Na tę chwilę mamy już tak blisko 140 km. I co to cieszy, co ważne, że te drogi zaczynają się powoli ze sobą łączyć, bo wiadomo, że każdy samorząd na własną rękę na swoich terenach gdzieś te drogi próbuje budować po to, żeby usprawnić komunikację, żeby ułatwić mieszkańcom przede wszystkim dojazdy do szkół, do pracy, ale też oczywiście, żeby łączyć atrakcyjne tereny i zachęcać turystów do przyjazdu i spędzania czasu w danej gminie. Ale te drogi rowerowe mają sens wtedy, kiedy mają i dłuższy przebieg i są przez piękne tereny, przez piękne krajobrazy poprowadzone. Bardzo mnie, nas cieszy, że w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej właśnie to partnerstwo samorządów bardzo aktywnie cały czas współpracuje, żeby drogi z poszczególnych gmin łączyły się w dłuższe odcinki. Nowością, na którą wszyscy bardzo długo czekali, to jest połączenie odcinka Mielickiego z odcinkiem Żmigrodzkim, czyli połączenie ulubionej trasy po dawnej kolejce wąskotorowej, która rozpoczęła się ponad 10 lat temu właśnie od Grabownicy przez Milicz do Sułowa i do Gruszeczki, do granicy gminy Milicz tak naprawdę, a potem rowerzyści na tej drodze spotykali leśną, bardzo często rozoraną drogę, a z drugiej strony z kolei też kilka lat temu wyrosła droga rowerowa prowadząca praktycznie od Wrocławia przez Prusice, Żmigród w kierunku gminy Milicz i też piękny odcinek przez tereny leśne, płaska droga jak stół, praktycznie właśnie bezpieczna, komfortowa, zwłaszcza polecana rodzinom z dziećmi, i też był z drugiej strony problem przejazdu na część milicką. Inwestycję tą w końcu wykonało Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. Ten 6-kilometrowy, tak naprawdę tylko 6-kilometrowy odcinek połączył właśnie odcinki z powiatu trzebnickiego z odcinkiem w powiecie milickim i możemy się już teraz cieszyć naprawdę fajną, długą drogą, bo ten milicki odcinek ma ponad 20 kilometrów. Już dodając te 6 kilometrów tego łącznika i później jadąc, już można sobie wybrać, czy bardziej w kierunku Żmigrodu, czy zjechać w dół na Prusice. Już naprawdę można dzienne, czy nawet dwudniowe trasy pokonywać. I to jest ta, cały czas mówimy o drodze rowerowej, po dawnej kolejce wąskotorowej, która przecież prowadziła z Wrocławia przez Prusice, Żmigród, Milicz i później w kierunku Sulmierzyc w Wielkopolsce.
1: Ścieżka połączyła Gruszeczkę i Książęcą Wieś, dwie gminy, dwa powiaty. Jakie jest zainteresowanie turystów właśnie tym nowym odcinkiem drogi rowerowej?
4: Zainteresowanie jest kolosalne i tak naprawdę już kilka lat temu ono się pokazało, jak tylko te pierwsze odcinki drogi rowerowej powstały. I tak naprawdę to też jest presja rowerzystów, którzy ciągle domagają się nowych tras po pięknych terenach, odludnych przede wszystkim, bo ta droga biegnie przez las i przez takie piękne, uśpione w cudzysłowie, pochowane po prostu gdzieś tam głęboko po lasach wioski. Próbujemy robić takie liczenia turystów, ale tak na dobrą sprawę najlepiej korzystać, znaczy na własne oczy najlepiej widać, że faktycznie parkingi w Sułowie, w Miliczu, w Żmigrodzie, w weekendy, zwłaszcza w wakacje, a już nie mówiąc o jakichś takich weekendach właśnie wyjątkowo ciepłych i pogodnych, są pełne samochodów z bagażnikami rowerowymi. Ludzie przyjeżdżają albo bezpośrednio rowerami, jeżeli mają bliżej, albo przyjeżdżają samochodami, albo korzystają z kolei, zostawiają na cały dzień samochód i jadą w teren, korzystając właśnie z tej drogi rowerowej. Droga jest cudna, bo raz właśnie, że jest malownicza, dwa, że jest wykonana w fantastycznej technologii, że nie ma, jest płasko, równo, jest to świetna trasa dla dzieci. Jest bezpiecznie, nie ma samochodów. Jak się zjedzie z drogi, to się wjedzie najwyżej w trawę albo w piach, więc też nie grozi to jakimiś niebezpiecznymi konsekwencjami dla dzieci, które się na przykład dopiero uczą jeździć, ale bywa też, że jest już nawet zbyt tłoczno i osoby, które cenią sobie dłuższe odległości, czy właśnie mniej ludzi na trasach, to wybierają jakieś odludne szlaki. Ale ta droga rowerowa po dawnej wąskotorówce faktycznie jest taką wisienką na torcie. Ona przyciąga mnóstwo ludzi i zachęcam, żeby na tą drogę przyjeżdżać, bo naprawdę wrażenia są niezapomniane. Natomiast można wtedy, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to wybrać sobie na przykład w tygodniu przyjechać i właśnie rozkoszować się tą ciszą, tym spokojem, tym śpiewem ptaków.
1: Mówiliśmy o tej najnowszej ścieżce łączącej Gruszeczkę i Książęcą Wieś, no ale żeby inne się nie obraziły na nas, to też pomówmy, co jeszcze warto zobaczyć na terenie dolnośląskiej krainy rowerowej.
4: Tak, drogi rowerowe to na pewno jest taka najlepsza z ofert, jaka może być dla rowerzystów, ale też nie każdy tego potrzebuje. Bardzo dużo jest oznakowanych szlaków rowerowych, które biegną właśnie poprzez wioski, lasy, pola, łąki i też pokazują całe spektrum krajobrazu, jaki w ogóle na wzgórzach trzebnickich, czy właśnie w Dolinie Baryczy można zaobserwować. No, na wzgórzach trzebnickich mamy przestrzeń bardziej otwartą, za to bardziej teren bardziej wymagający, świetny dla kolarstwa tak naprawdę szosowego, bo podjazdy, zjazdy i tak dalej. A Dolina Baryczy z kolei jest właśnie taką płaską przestrzenią, chociaż też oczywiście zdarzają się jakieś podjazdy. I tutaj dużo już możemy obserwować wszelkiej maści rowerzystów, bo i ludzi młodych, aktywnych, i rodziny z dziećmi, i też seniorów coraz częściej, dzięki temu, że dostęp jest do rowerów elektrycznych, też coraz więcej tych rowerzystów jest. Także naprawdę możemy powiedzieć, że żyjemy już w terenie, na obszarze atrakcyjnym, turystycznie, z rozbudowaną ofertą. Szlaki rowerowe są naniesione na mapy, i więc jeżeli ktoś przyjeżdża na nasz teren po raz pierwszy, nie zna go, więc dobrze, żeby taką mapę miał i wówczas doskonale się w terenie odnajdzie. Jak ktoś już lepiej w terenie się orientuje, to już sobie te trasy wymyśla sam. Jedzie po prostu tam, gdzie wie, że jest coś ciekawego do zobaczenia, że wie, że może bezpiecznie dojechać i jest przede wszystkim po drodze, na co popatrzeć, jest pięknie.
1: Co ważne, plusem dolnośląskiej krainy rowerowej są miejsca przyjazne rowerzystom. Możemy tak naprawdę bez obaw wybrać się na rower, bo w każdej chwili czyli możemy liczyć na pomoc, na wsparcie, na miejsce, gdzie będziemy mogli sobie na przykład rower naprawić.
4: W Dolnośląskiej Krainie Rowerowej od kilku lat mamy już taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom. Są to lokalne usługi, głównie pensjonaty, restauracje, ale też oczywiście sklepy, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, które takie usługi naprawcze świadczą na co dzień. Miejsca przyjazne rowerzystom zostały wyłowione z całej palety różnych ofert turystycznych w regionie, właśnie dlatego, że turysta, który do tego miejsca przyjedzie, to po pierwsze jest gdzie z tym ma gdzie z tym rowerem się podziać, może go gdzieś bezpiecznie odstawić, przechować, może nawet będąc w restauracji mieć ten rower blisko siebie, na oku, także, że czuje się on i jego sprzęt bezpieczny. Ma dostęp do materiałów o regionie, może kupić właśnie mapy, przewodniki, pobrać aplikacje, dostać materiały bezpłatne, dzięki którym może się zorientować w ofercie regionu, ale też w przypadku jakiejś prostej awarii, jeżeli nie ma własnych narzędzi, może poprosić właścicieli, pracowników o udostępnienie czy to warsztatu rowerowego, czy chociażby skrzynki z narzędziami po to, żeby sobie, nie wiem, dopompować rower, wymienić dętkę, rozkuć łańcuch, czy jakieś takie inne proste naprawy wykonać. Także każde miejsce przyjazne rowerzystom taki sprzęt posiada i udostępnia go bezpłatnie. Bo miejsce przyjazne rowerzystom jakby w naturalny sposób występują w otoczeniu szlaków, dlatego też są dostępne dla rowerzystów. Na pitstopach, na pitstopy to jest taka infrastruktura do wypoczynku, zlokalizowana bezpośrednio przy drodze, przy drogach rowerowych i na niektórych, bo nie na wszystkich, ale na niektórych pojawiają się takie samoobsługowe stacje do naprawy i jeżeli nie są zniszczone, co niestety się bardzo często zdarza, bo nie są wandale odporne, to można sobie wtedy też z takich narzędzi na miejscu skorzystać.
5: SK2. Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, burmistrz Trzebnicy Marek Długozima, nie wróci do urzędu. Sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił zażalenia na zastosowane wobec niego zawieszenie w obowiązkach, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
6: Przed sądem rejonowym w Opolu odbyło się posiedzenie w przedmiocie zażalenia na postanowienie prokuratora odnośnie zawieszenia w czynnościach służbowych podejrzanego w śledztwie prokuratury okręgowej w Opolu burmistrza Trzebnicy. Przypomnę, że prokurator w związku z przedstawionymi Markowi D. zarzutami zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych burmistrza Trzebnicy. Na to postanowienie zażalenie wydał obrońca podejrzanego. Sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił środka odwoławczego i zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.
1: Dodajmy, że w tej chwili władzę w gminie Trzebnica pełni zastępca burmistrza Krystyna Haładaj. Nie uzależniać przyznanie premii od wypłacania sobie jej części to jeden z zarzutów, które prokuratura postawiła burmistrzowi Trzebnicy Markowi Długozimie. Teraz dolnośląska policja szuka urzędników, którzy mogli uczestniczyć w tym procederze. O szczegółach mówi Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
7: W dniu 26 marca 2026 roku na polecenie prokuratora funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali burmistrza Trzebnicy. Prokurator prokuratury okręgowej w Opolu przedstawił burmistrzowi szereg zarzutów, m.in. dotyczących przypadku przyjęcia korzyści majątkowej od pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Wedle poczynionych ustaleń burmistrz uzależniał przyznanie nagrody uznaniowej od przekazania sobie jej części. Dolnośląscy policjanci na polecenie prokuratury zwracają się z apelem do osób, które mają wiedzę lub uczestniczyły w procederze uzyskiwania nagród uznaniowych uzależnionych od przekazania jej części burmistrzowi bądź udzielały korzyści majątkowych z innych powodów. Osoby te proszone są kontakt z Wydziałem do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przypominamy, że zgodnie z artykułem 229 paragraf 6 Kodeksu Karnego osoby, które poinformują o tym procederze organy ścigania, zanim organy te pozyskają w tym zakresie wiedzę, nie podlegają odpowiedzialności karnej.
1: Przypomnijmy, że za przekroczenie uprawnień, zlecanie inwestycji bez przetargów i nienależne wydatkowanie ponad 2 milionów złotych burmistrzowi Trzebnicy grozi do 10 lat więzienia. Policja bliżej mieszkańca to hasło, ale i nowa rzeczywistość dla mieszkańców gminy Krośnice. Po kilku latach przerwy do gminy powrócił posterunek policji. Mundurowi pracują w nowoczesnym obiekcie, który stanął przy ulicy Sanatoryjnej w Krośnicach. O tej ważnej chwili dla policjantów z Krośnicy i powiatu milickiego rozmawiałem z komendant Agnieszką Połczyk, byłym komendantem Markiem Saroczyńskim, kierownik posterunku Joanną Wacławek oraz wójtem gminy Krośnice Andrzejem Białym. Ważny moment w historii milickiej policji. Na terenie powiatu milickiego nowa jednostka. Otwarcie posterunku policji w Krośnicach. Krośnicach, który tak naprawdę po wielu latach powraca tutaj, do gminy Krośnice. Jak ważny jest to moment z perspektywy całej Komendy Powiatowej Policji w Miliczu?
8: Nadkomisarz Agnieszka Połczyk, komendant powiatowy Policji w Miliczu. Jest to bardzo ważne zarówno dla nas, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Miliczu, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców gminy Krośnice, ponieważ ten dostęp i kontakt z funkcjonariuszami będzie dużo prostszy, łatwiejszy i miejmy nadzieję tylko i wyłącznie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.
1: Obiekt powstał dzięki wsparciu gminy Krośnice, można powiedzieć w centrum miejscowości. Kiedy otwieracie go na dobre dla mieszkańców i co możemy powiedzieć o funkcjonariuszach, o kadrze, która będzie tutaj pracować?
8: Obiekt będzie posiadał 5 etatów. Na chwilę obecną otwieramy oczywiście dniem uroczystego otwarcia. Przystępujemy już do swoich zadań. Na miejscu pani kierownik posterunku policji w Krośnicach oraz dwóch dzielnicowych. Docelowo jeszcze funkcjonariusze zostaną przekierowani z ogniwa patrolowo-interwencyjnego i będą obsługiwać wszystkie interwencje na terenie gminy Krośnice. Na chwilę obecną otrzymaliśmy 2 etaty z zasobów komendanta głównego, 3 wzmocniliśmy z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu. Część funkcjonariuszy to są już dzielnicowi, którzy pełnią tutaj służbę jako dzielnicowi rejonu na terenie gminy Krośnice. Pani kierownik posterunku jest to funkcjonariuszka, która została przeniesiona decyzją komendanta wojewódzkiego z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
1: Posterunek policji powstał w Krośnicach. Z jakimi problemami mierzycie się właśnie na terenie gminy Krośnice? Jakie będą te główne zadania stawiane przed funkcjonariuszami z Krośnic?
8: Tak naprawdę zadania są ciągle te same. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom gminy Krośnice. Dzielnicowy, tak jak dotychczas, będzie się spotykał z mieszkańcami. Jednakże z uwagi na utworzony posterunek będziemy mieli możliwość spotkać się bezpośrednio z mieszkańcami. W jeden dzień w tygodniu będzie tutaj stacjonował kierownik posterunku bądź dzielnicowy, który zawsze będzie o tej samej porze i każda osoba, która będzie chciała się tutaj spotkać, porozmawiać o swoich problemach, będzie mogła tutaj taką pomoc bądź informację otrzymać.
9: Młodszy inspektor Marek Soczyński w stanie spoczynku. Byłem tutaj komendantem w 2021 roku. Akurat wtedy był okres, w którym powstawały posterunki. Ja rozmawiałem tutaj z władzami gminy, z wójtem, z radą. Mieliśmy specjalne spotkanie. Udało mi się ich przekonać. Nie ukrywam, że głównym wtedy moim takim celem otwarcia tego komisariatu było pozyskanie 8 etatów, aby zasilić jednostkę Komendę Powiatową Policji w Miliczu w te dodatkowe 8 etatów. No widzę, że dzisiaj się nie udało i myślę, że to jest trochę ze szkodą, można powiedzieć, w mojej ocenie oczywiście trochę ze szkodą dla gminy, mówię dla całej tutaj funkcjonującej policji z jednej strony, ale z drugiej strony uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie, ponieważ wcześniej tutaj ludzie byli przyzwyczajeni, był posterunek policji, później został zamknięty, długo nie było nic, teraz jest, zwłaszcza tutaj wspaniałe warunki, nie mam, muszę powiedzieć, nie powiem przyzwoite, a rozmawiałem tutaj przed uroczystością z mieszkańcami i mówię, że czekają na to, także tylko niech wszystkim służy.
1: Ważny moment dla miliczkiej policji na terenie gminy Krośnice, w Krośnicach oddano do użytku posterunek policji, jest pani jego pierwszym historycznym kierownikiem. Co pani dziś czuje, gdy ten obiekt został oddany zarówno policji, jak i mieszkańcom gminy Krośnice?
10: Aspirant Joanna Wacowek, kierownik posterunku policji w Krośnicach. Tak reasumując, służbę w policji rozpoczęłam w 2012 roku i przez cały ten czas byłam związana z Komendą Powiatową Policji w Trzebnicy, gdzie zdobywałam doświadczenie, m.in. w pionie prewencji. Dziś objęcie stanowisko kierownika posterunku w Krośnicach traktuję jako duże wyróżnienie, ale też odpowiedzialność. Otwarcie posterunku to ważny moment dla całej społeczności gminy Krośnice. Naszym celem jest być jak najbardziej i najbliżej mieszkańców, abyśmy byli dostępni, otwarci i gotowi do pomocy. Chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, budując relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Bliski kontakt z dzielnicowym, jak również bezpośrednia możliwość rozmowy ze mną jako kierownikiem posterunku ma ułatwić codzienny dialog i szybkie reagowanie na zgłaszane problemy. Wierzę, że nasza współpraca z mieszkańcami będzie przebiegała w dobrej atmosferze, a wspólne działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w gminie. Zdecydowanie chcemy być bliżej ludzi i dla ludzi.
1: Ważne momenty dla mieszkańców gminy Krośnice. Po wielu latach starań, budowy oddano do użytku posterunek policji w waszej i gminie, i miejscowości. Co to dla pana jako wójta, ale też jako dla mieszkańca gminy oznacza?
11: Andrzej Biały, wójt gminy Krośnice. No bardzo się cieszymy z tego faktu, że ten posterunek wreszcie został otwarty, bo jednak trochę to trwało. Były tam po drodze pewne problemy, ale najważniejsze, że jest. Tak jak pan wspomniał, był wiele lat temu posterunek gminy Krośnice. Były takie czasy, kiedy likwidowano. Można powiedzieć, że udało się odtworzyć, ale ja się cieszę, że to w innym miejscu, że to jednak nie w tamtym budynku, gdzie kiedyś było, że tutaj właśnie w takim miejscu, gdzie mamy całe centrum, bo i dom kultury, i szkołę, i przedszkole, żłobek, basen, więc takie miejsce, gdzie rzeczywiście tutaj przybywają mieszkańcy, ale też turyści, dzieci przede wszystkim. I myślę, że najważniejsza w tym wszystkim jest zawsze prewencja. Sama obecność generalnie no, uspokaja ludzi, jeżeli tu w pobliżu jest policja i mam nadzieję, że obecność tutaj tego posterunku przyczyni przyczyni się właśnie do takiego jeszcze większego spokoju, chociaż myślę, że nie ma co narzekać. W Krusznicach i tak jakichś takich większych problemów, myślę, nie mamy.
1: No właśnie, chciałem o to dopytać. Z jakimi problemami na co dzień mierzą się mieszkańcy gminy Krośnice?
11: Ja może tak o wszystkich interwencjach nie jestem informowany oczywiście, natomiast to, z czym my się tutaj mierzymy bardzo często, to z aktami wandalizmu. Zaśmiecanie, wandalizm, próby tam, nie wiem, odpalania rac na przykład na boisku o sztucznej nawierzchni. Takie można, no typowe, gdzie wszędzie to jest i miejmy nadzieję, że tutaj co prawda mamy monitoring. Monitoring, jak się okazuje, nie zawsze jest skuteczny, nie zawsze pomaga, więc może obecność tego posterunku przyczyni się, że ta młodzież, tak, dzieci, zanim coś niedobrego zrobią, to 3 razy pomyślą.
1: Posterunek policji udało się wybudować dzięki wsparciu gminy, bo przekazaliście grunt pod tę nieruchomość. A co dalej? Jakie plany na wsparcie tej nowej jednostki policji ma pan w swojej głowie?
11: Rzeczywiście tutaj przekazaliśmy działkę i to myślę w takim bardzo fajnym miejscu, bo rozważaliśmy różne lokalizacje. Wybraliśmy tę i myślę, że to jest chyba takie najlepsze miejsce. Natomiast też bodajże 2 lata temu wsparliśmy komendę policji w Miliczu, również finansowo, jeśli chodzi o zakup samochodu elektrycznego. To rzeczywiście też tak było pod kątem tego nowego posterunku, bo wiemy, że on miał być dużo wcześniej otwarty i właśnie dzięki woli radnych i zgodzie radnych przeznaczono wtedy, pamiętam, 100 tysięcy na pomoc, na zakup właśnie samochodu, takiego radiowozu o napędzie elektrycznym dla jednostki w Miliczu. Parę lat minęło, ale ja myślę, że dalej będziemy współpracować. No co roku komendanci poszczególnie występowali o pomoc, jeśli chodzi o pomoc finansową w zakupie nowego radiowozu. Z reguły uczestniczyliśmy zawsze w tej pomocy z innymi samorządami naszego powiatu. No mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej trwała. W tym roku na razie jeszcze nie deklarowałem, to się przyznaję, tak, ale też był taki rok, gdzie my wyjątkowo dużo przeznaczyliśmy na taką pomoc.
1: Posterunek policji w Krośnicach działa od 5 maja. Szczegółowe informacje na temat godzin otwartych placówki znajdziecie w internecie. Policjanci z Krośnic mają już swój nowy dom, teraz czekają na niego policjanci z Trzebnicy. Ruszyły prace na budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. O szczegółach inwestycji opowiedział nam inspektor Tomasz Jędrzejowski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji oraz wykonawca Mariusz Cizio ze spółki MKL BAU.
12: Ważny moment, podpisanie umowy na budowę Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. To inwestycja ważna zarówno z perspektywy dolnośląskiej, jak i trzebnickiej policji.
13: Inspektor Tomasz Jędrzejowski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu. Tak, to jest moment, który wyczekiwaliśmy przez wiele lat. Komenda Powiatowa w Trzebnicy jest obiektem, który już od dawna wymagał właściwie nawet nie remontu, ponieważ potencjał tego obiektu absolutnie nie pozwala na dostosowanie go do potrzeb policyjnych. Od wielu lat zabiegaliśmy o to, żeby pozyskać środki na budowę nowej siedziby, wcześniej działki i wykonanie projektu budowlanego przy pomocy samorządu miasta Trzebnicy. Udało się tą działkę pozyskać, wykonać projekt, teraz skutecznie doprowadzić całą procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych do końca.
1: W jaki sposób ta nowa komenda odmieni tak naprawdę życie trzebnickich policjantów, codzienność waszej służby?
13: Nowy budynek komendy to jest blisko 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. To pozwoli stworzyć właściwe, zgodne z aktualnymi potrzebami warunki pracy funkcjonariuszy, no ale też stworzy dogodne warunki, no, takie odpowiadające aktualnym standardom, warunki przyjęcia mieszkańców, interesantów. Będą też miejsca parkingowe dla osób chcących zgłosić coś na komendzie. Także to jest inwestycja w infrastrukturę bezpieczeństwa, która będzie nie tylko służyć samym policjantom i sprawiać, że ich służba będzie po prostu odbywała się w godnych i w komfortowych warunkach, ale też wszystkim, którzy będą z policją cokolwiek mieć do czynienia, że będą zgłaszać swoje potrzeby czy jakieś inne informacje dotyczące bezpieczeństwa w powiecie.
1: Umowa została podpisana. Kiedy rozpoczną się prace? Kiedy jakieś symboliczne wkopanie łopaty planujecie?
13: No to chyba bardziej pytanie do wykonawcy, który pewnie już od 3 miesięcy czeka tak naprawdę na wejście na tą inwestycję. Na skutek odwołania wniesionego przez jednego z oferentów, troszeczkę nam się opóźniło to podpisanie umowy. Myślę, że niezwłocznie chyba państwo się rozwiniecie logistycznie na budowie i będziemy się starali ten czas nadrobić.
1: To nie jest jedyna inwestycja, którą Komenda Wojewódzka realizuje w tej chwili. Szczególnie na północy województwa mamy komendę w Trzebnicy, ale też posterunek w Krośnicach. Na jakim etapie tam są te prace? Kiedy ten obiekt będzie oddany?
13: Posterunek w Krośnicach to jest obiekt już w sensie budowlanym właściwie zakończony. W tej chwili uzbrajamy go w sprzęt i wyposażenie i myślę, że jest kwestia tak naprawdę tygodni, kiedy przekażemy go policjantom do użytkowania. Posterunek w Krośnicach jest podległy Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu. Komenda Powiatowa w Miliczu zostanie zasilona dodatkowymi 8 etatami. sami, tak, aby można było, aby tam policjanci po prostu służyli na tym posterunku. Mam nadzieję, że to jest właśnie odpowiedź na to, żeby ci policjanci po prostu byli bliżej mieszkańców, żeby można było, każdy z mieszkańców miał no, niedaleko do siedziby policji jakiejkolwiek rangi jednostki.
12: Wygrali państwo przetarg na budowę komendy powiatowej policji w Trzebnicy. Umowa została podpisana. Jakie są założenia tej inwestycji od tej budowlanej strony? Jakie wyzwanie stoi przed wami?
14: Mariusz Cizio, członek zarządu firmy MKLBAU. To jest bardzo ciekawy architektonicznie obiekt. Ciekawa bryła wbudowana w otoczenie, w topografię terenu. Założeniem zgodnym z umową jest 24 miesiące na realizację tej inwestycji. W naszej ocenie to jest wystarczający czas, aby ten obiekt wybudować, zrealizować i oddać do użytkowania. To jest taki właśnie lekko pogórkowaty teren z ciekawej takiej wizji architekta. Są to trzy prostopadłościany nałożone na siebie. Bardzo fajna, nowoczesna bryła. Myślę, że jeden z ciekawszych obiektów architektonicznych i bardzo się cieszę, że instytucje państwa polskiego, tym właśnie policja, zdecydowały się na taki obiekt, na taką bryłę, bo myślę, że będzie się wyróżniał nie tylko w Trzebnicy, ale i tutaj w całym Dolnośląskim okręgu.
12: Umowa podpisana, 2 lata na realizację, czyli dość krótki czas. Kiedy zatem startują prace?
14: No niebawem, na przyszły piątek mamy zaplanowane przekazanie placu budowy. W kolejnych dniach organizujemy się na placu budowy i startujemy.
12: Ponad 11 milionów złotych na inwestycje to tegoroczne plany powiatu mielickiego. Najwięcej środków zapewniono na remonty dróg w regionie, ale plany są o wiele bardziej ambitne. Powiat mielicki chce projektować nową halę sportową przy Mielickim Zespole Szkół, pod którą znaleźć się mają miejsca schronienia dla mieszkańców. Więcej o tegorocznych inwestycjach opowiedział nam starosta Łukasz Rokita. Pierwszy kwartał 2026 roku za nami. To czas, kiedy powiatowe inwestycje przyspieszają. Niektóre umowy już wam się udało podpisać. Na niektóre inwestycje dopiero szukacie wykonawców, ale zanim do tych konkretów przejdziemy, pomówmy o tym, co zaplanowaliście w tym roku, jeżeli chodzi o wydatki powiatu mielickiego. Ponad 11 milionów. Na jakie projekty?
15: Łukasz Rokita, starosta mielicki. Na wstępie trzeba powiedzieć, że minął już rok czasu, rok pracy nowego zarządu, którym mam przyjemność kierować, i według zasady mniej promowania, więcej wykonania, udało się stworzyć zespół ludzi, którzy piszą wnioski, pozyskują dotacje i dzięki temu możemy realizować szereg inwestycji i rozwijać tą naszą małą ojczyznę, jaką jest niewątpliwie powiat mielicki. No i tutaj oczywiście pewnie nikt nie będzie zdziwiony, że najważniejsze w naszym budżecie są drogi, i jeśli mówimy o drogach, no to tą taką nadrzędną zasadą, którą się kierujemy, jest wykonywanie w pierwszej kolejności tych zadań, na które otrzymujemy dofinansowania zewnętrzne, a także te, w które włączają się gminy. I tutaj wielkie podziękowania dla naszych wszystkich gmin za to, że znajdują w swoich budżetach środki na dofinansowanie dróg, dzięki czemu możemy zrobić tych dróg więcej. I tak no, niewątpliwie tą największą inwestycją będzie droga Wrocławice-Kolenda do granicy województwa, odcinek 2 km 700 m. Jesteśmy świeżo po podpisaniu umowy z wykonawcą i to zadanie w przeciągu pół roku będzie wykonane. Mamy tutaj dwa dodatkowe źródła finansowania, bo otrzymaliśmy blisko 3 miliony złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także mamy partycypację gminy Mielicz w tym zadaniu. Nie ukrywam, że również złożyliśmy wniosek na tą drogę do Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli by się udało, to będziemy namawiać, wtedy ten wkład gminy się troszeczkę zmniejszy i będziemy namawiać gminę, żeby coś dodatkowo jeszcze zrobić, i tu mamy pomysł na to, żeby wykonać drogę ze Sławoszowic w stronę Duchowy bądź w stronę Rudy Mielickiej, które są w złym stanie technicznym. Również tutaj bardzo ważne jest to, że udaje się rozmawiać z podmiotami prywatnymi, które włączają się do tych zadań, i dzięki temu chociażby zrobimy w tym roku już ostatni odcinek, jeśli chodzi o gminę Milicz, to odcinek Ostrowąsy Wodników. Jeśli jestem już przy gminie Milicz, no to przymierzamy się również do naprawy ulicy Kolejowej w Sułowie, która po zimie jest w bardzo złym stanie, a także do fragmentu ulicy Dąbrowskiego przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie też to pobocze jest mocno zdewastowane. Jeśli chodzi o gminę Krośnice, to też dzięki udziałowi samej gminy, jak i podmiotu prywatnego, będziemy modernizować drogę w Kuźnicy Czeszyckiej w stronę Grabownicy, gdzie rozstrzygnęliśmy wygraliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Tam również przymierzamy się przy samej grabownicy do modernizacji takiego krótkiego odcinka 260-metrowego. No a jeśli chodzi o gminę Cieszków, to w tym roku chcemy naprawić drogę w Sędraszycach. Także jest tego sporo. Oczywiście nie jest to katalog zamknięty, bo wszystko, wiadomo, w trakcie roku się zmienia. W miarę nowych możliwości finansowych, budżetowych, ta ilość dróg modernizowanych będzie wzrastać.
12: To od razu dopytam, czy są szanse na to, że jakieś nowe dofinansowanie mogą się pojawić? Jak pamiętam, powiat wnioskował też o przebudowę jednej z dróg w gminie Krośnica. Ona wylądowała na liście rezerwowej. Czy tutaj jakieś przecieki macie, że może te dofinansowania jeszcze dotrą do powiatu?
15: Jeśli chodzi o drogę w Pierstnicy, a tak naprawdę do Pierstnicy, od strony Krośnic, nasz wniosek znajduje się na 7 miejscu listy rezerwowej i z tego, co wiem, różnie może z tym wnioskiem być. Ja bym go całkowicie nie skreślał. Jest to wysokie miejsce i całkiem możliwe, że w drugiej połowie roku z tego miejsca wskoczymy na listę podstawową i ta droga będzie miała wtedy szansę uzyskać to dofinansowanie. No jakiś czas temu byłem

0: miastach, w których oczywiście na tych pierwszych miejscach zawsze znajduje się szpital i drogi, ale wśród nich jest oczywiście Milicki Zalew, który jest naszym oczkiem w głowie, naszym takim sercem turystycznym Milicza. I oczywiście to, co powiedzieliśmy, to realizujemy. Pozyskaliśmy już jedną dotację w wysokości 375 tysięcy złotych i do wakacji będziemy realizować właśnie projekt na Zalewie, w ramach którego powstanie głównie mała architektura turystyczna, ale także street workout, czy też nowe boisko do siatkówki plażowej. Będzie monitoring, będzie nowe oświetlenie LED-owe. Sporo się tam będzie działo. Z małych takich projektów grantowych udało się pozyskać też środki na modernizację plaży, który projekt już realizujemy, bo piasek już został nawieziony. A w planach mamy kolejne dwa wnioski, każdy na 300 tysięcy złotych, czyli łącznie 600 tysięcy złotych, na które składamy wnioski i które będziemy realizować już w przyszłym roku.
1: Wspominał Pan o zdrowiu, że to jest jeden z priorytetów Waszego zarządu powiatu. Zatem szpital Milicki. Tutaj również środki finansowe przeznaczacie w budżecie na wsparcie lecznicy. W jakiej wysokości i na co konkretnie?
0: Jeśli chodzi w ogóle o te inwestycje pozadrogowe, działamy bardzo mocno. Praktycznie każda nasza jednostka, w każdym z naszych jednostek organizacyjnych coś planujemy. Jeśli chodzi o szpital, to na pewno przygotowujemy się do projektu, do złożenia projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację szpitala. Za chwilę będą dwa wielkie nabory właśnie w tym zakresie. Jeden dla szpitali, 1 mld złotych w skali kraju, i drugi dla szkół, 2 mld. Tu mamy, jeśli chodzi o szkoły, to przygotowany już projekt termomodernizacji pierwszego LO w Miliczu, a w przypadku szpitala w tej chwili zlecamy wykonanie audytu i takiej dokumentacji wstępnej i przygotowujemy się do tego wniosku. Na pewno przyniesie on dla naszej tej najważniejszej jednostki w powiecie milickim, czyli szpitala, duże oszczędności. Oczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie, szereg projektów w naszych jednostkach. DPS w Miliczu, 3-letni projekt modernizacji łazienek. W tym roku mamy drugi rok tej inwestycji. Podobny wniosek złożyliśmy w ubiegłym roku na DPS w Krośnicach. Tutaj czekamy na zakwalifikowanie się do tego projektu. To również będzie projekt 3-letni. Największym wyzwaniem tej kadencji w tych inwestycjach pozadrogowych jest budowa sali przy Zespole Szkół w Miliczu, gdzie rozstrzygnęliśmy przetarg i za chwilę będziemy podpisywać umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która powstanie mniej więcej do lutego przyszłego roku i w kolejnych latach chcemy tę inwestycję zrealizować. W tej chwili szukamy finansowania tego zadania.
1: Dobrze, że mówi Pan o projekcie budowy hali przy Zespole Szkół, bo jest to inwestycja z jednej strony sportowa, rekreacyjna, długo oczekiwana przez uczniów czy dyrekcję szkoły, ale z drugiej strony ma mieć to podwójne zastosowanie, także związane z ochroną ludności, obroną cywilną. Tutaj się zatrzymajmy. Na co zamierzacie w tym roku przeznaczyć środki z tego programu?
0: Powiem tak, jeśli chodzi o salę przy Zespole Szkół, no to tak jak Pan powiedział, to będzie obiekt podwójnego zastosowania. Również w części podziemnej będą te miejsca ukrycia zlokalizowane. Między innymi w tym roku chcemy, w którym dla powiatów jest przewidziana kwota około 1,5 miliona złotych, chcemy pozyskać właśnie środki na wykonanie dokumentacji tych miejsc ukrycia. Także przygotowujemy się do wspólnego projektu obiektu magazynowego dla powiatu i PSP w Miliczu. Tu również środki na ten projekt przewidzieliśmy. To będzie zlokalizowane na terenie powiatowej straży pożarnej. Też wykonujemy w tej chwili ekspertyzy pod kątem miejsc doraźnego schronienia i będziemy wykonywać również dokumentację, a także chcemy rozpocząć pracę w tym roku związane z tymi miejscami. Oczywiście to, co się uda do końca roku zrobić, to reszta przejdzie na lata kolejne. Z pozostałych wydatków chcemy kupić 2 agregaty prądotwórcze, mobilną stację uzdatniania wody, 2 syreny alarmowe, zbiornik na wodę pitną. Także są to takie drobne wydatki, ale ten rok jeszcze jest rokiem takiego planowania jednorocznego, więc musimy też mierzyć siły na zamiary i to, co się uda wykonać do końca roku, to wpisujemy. Gdzieś około połowy roku będą już nabory na te zadania wieloletnie, na 5 najbliższych lat, czyli 27-31, no gdzie niewątpliwie będziemy chcieli wpisać właśnie już budowę tej części sali, która będzie służyła

0: obronności.
1: Jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie czy miesiące w powiecie mielickim, jeżeli chodzi o te inwestycje, co macie w planach ogłosić albo rozstrzygać?
0: Te najważniejsze zadania na ten rok już ogłosiliśmy. Tak jak powiedziałem, jesteśmy świeżo po podpisaniu umowy na budowę drogi Wrocławice-Kolenda, a także na przebudowę, remont drogi w Kuźnicy Czeszyckiej. Także podpisaliśmy umowę już na modernizację Zalewu Mielickiego, więc to są te najważniejsze zadania, które w tym roku będziemy realizować, ale będzie oczywiście szereg tych drobnych, no, które będą już w odpowiednim czasie podpisywane.
2: Pomogą Trzebniczanom w likwidacji barier. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy rozpoczęło nabór do programu Aktywny Samorząd. To program, który dofinansuje likwidację barier, na przykład w zakresie transportu, poruszania się czy uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. O szczegółach opowiedziała nam Ewa Kowal, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
3: Na likwidację jakich barier można otrzymać od Was finansowe wsparcie?
4: Ewa Kowal, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy. Od marca ruszył nabór w programie Aktywny Samorząd. Jest to program dedykowany osobom w wieku aktywności zawodowej lub też osób pracujących, obejmujący wsparcie w zakresie edukacji, a także wsparcie w zakresie likwidacji właśnie barier szeroko pojętych. Barier w komunikowaniu, barier transportowych, barier, które ograniczają funkcjonowanie, a więc obejmują wsparcie w dofinansowaniu protez i innych sprzętów zindywidualizowanych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3: Dofinansowanie udzielacie na kilka modułów, na kilka obszarów. Pomówmy zatem tak po kolei. Obszar pierwszy to likwidacja barier transportowych. Na czym te bariery polegają i jak można je usunąć?
4: Bariery, no właśnie, to jest wszelka trudność, która nam przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast likwidacja tej bariery w zakresie danego programu obejmuje dofinansowanie do dostosowania samochodu do osoby niepełnosprawnej, a więc czy to zamontowanie jakiegoś podnośnika, czy innego sprzętu, który ułatwi osobie korzystanie z tego pojazdu. Obsługiwanie również, choć tutaj dużo większy koszt jest, a w zakresie samochodu, podpowiem może, że rusza również program z zakresu środków PFRON-u, zatytułowany SAM, Samodzielność, Aktywność, Mobilność, który obejmuje dofinansowanie właśnie do zakupu i dostosowania auta dla osoby niepełnosprawnej, realizowane przez ośrodki PFRON-u wojewódzkie. Także to tak na marginesie poza naszym, realizowanym w powiecie aktywnym samorządem.
3: Kolejny obszar to likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Brzmi to dość poważnie i zawiło. Co to za barierę?
4: W dużym zakresie likwidacja tej bariery łączy się z poprawą zdolności do komunikowania społecznego, a więc dotyczy głównie osób o takich rodzajach niepełnosprawności jak zaburzenie właśnie słyszenia lub widzenia, ponieważ program szczególnie odnosi się do tej kategorii osób i możliwość zakupu sprzętu ułatwiającego właśnie komunikację społeczną dla osób niedowidzących, niewidzących lub też osób głuchych. Bardziej wyspecjalizowane maszyny brajlowskie różnego typu. Mówiąc szczerze, nasza technika bardzo szybko i dynamicznie podąża za potrzebami osób z niepełnosprawnościami.
3: Kolejne bariery, które można przy Waszej pomocy zlikwidować, to bariery w poruszaniu się. Mówiliśmy już o środkach transportu, samochodach, a jeżeli chodzi o te bariery w poruszaniu się, na co można otrzymać środki?
4: Jest to zakres obejmujący dofinansowanie do zakupu skuterów dla osób niepełnosprawnych, też do doposażenia na przykład wózka, jaki osoba posiada, aby wyposażyć go w możliwość poruszania się elektrycznego. Nowością jest tutaj też możliwość dofinansowania, że tak powiem, wyspecjalizowanych wózków obejmujących mocne, głębokie, czy też takie bardziej wyspecjalizowane dostosowanie do osoby niepełnosprawnej. To dotyczy osób, które mają znacznie ograniczoną mobilność własną. Nasze nogi to też jeden z elementów transportu, tak? Transportują nasze ciało. Brak kończyny jest istotnym ograniczeniem. Dofinansowanie do przygotowania, zakupu protezy również objęte jest tutaj w programie Aktywny Samorząd. Także zachęcamy wszystkich do składania wniosków, bo już od marca program rusza, ułatwi nam to zapotrzebowanie środków, tak? Ustawienie statystyczne, wszystkich realizowanych zadań.
3: Jaki jest budżet tego projektu i tak naprawdę ile możemy na daną barierę, na likwidację danej bariery otrzymać?
4: Każde zadanie, które wcześniej wymieniłam, objęte jest kryteriami programu i program też ustala wysokość dofinansowania, a także udział środków własnych własnych, a więc konieczność partycypowania danej osoby w zakupie danego sprzętu. Każdy jest szczegółowo opisany, także kwotowo trudno jest tu się odnosić do każdej, do każdego zadania. Na ten jest około 300 tysięcy na ten moment. Aktywny samorząd jest na tyle elastycznym programem, że istnieje szansa zwrócenia się o środki dodatkowe, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
2: Po ponad 80 latach wrócą na swoje miejsce parafie pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Bartłomieja w Trzebnicy odzyskała 3 dzwony, które podczas II wojny światowej wywieziono z miasta. Trzebnickie dzwony trafiły do kościołów w Stuttgardzie, skąd powróciły w ramach projektu Dzwony dla Pokoju. O dzwonach, ich historii i tym, jak to się stało, że wróciły one do Trzebnicy, rozmawiałem z proboszczem bazyliki, księdzem Piotrem Filasem. W kwietniu 2026 roku w Trzebnickiej Bazylice miała miejsce dość ważna uroczystość, ponieważ wasza parafia i bazylika odzyskały po ponad 80 latach zabytkowe dzwony, które przed laty były tutaj w Trzebnicy zainstalowane. Później zostały wywiezione w trakcie wojny do Niemiec. No właśnie, zacznijmy od tego, co to za dzwony, jaka jest historia tych dzwonów.
5: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W ogóle trzeba popatrzeć na to trochę szerzej, bo najpierw trzeba wrócić do roku 2021. Diecezja Rotenburg-Stuttgart wpada na taki pomysł, taki projekt Dzwony Pokoju dla Europy. Zwrot dzwonów, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione na teren III Rzeszy, z terenów, w których my tutaj mieszkamy, wtedy należących do Niemiec. Te dzwony po wojnie były składowane na tak zwanym, to się tak potocznie nazywa, cmentarzysku dzwonów. Niektóre spośród 100 tysięcy ocalały, kilka tysięcy. Te dzwony były zabierane w celu przetopienia na broń. Taka była najprostsza idea. Nasze dzwony trzebnickie przetrwały z prostego powodu. One zostały tam posegregowane na kilka kategorii, a nasze są cenne, bo są zabytkowe, więc wojna się zakończyła i na szczęście dla naszych dzwonów one po prostu przetrwały. I one później, po wojnie, zostały chyba w latach 50. rozparcelowane po niemieckich parafiach. Cmentarzysko to było w Hamburgu. Natomiast dzwony do nas powróciły z diecezji Stuttgart i powróciły, co jest ciekawe, z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi. Więc to było też takie opatrznościowe. My nie jesteśmy pierwszą diecezją, która te dzwony otrzymuje, bo już kilka diecezji i w Polsce, i w Czechach te dzwony otrzymało. Natomiast gdzieś mniej więcej 2 lata temu nasza kuria otrzymała taką propozycję, że dzwony z archidiecezji wrocławskiej mogą wrócić. Ksiądz kanclerz do mnie zadzwonił, poinformował mnie, że są 3 dzwony, 2 z bazyliki, 1 z lasu bukowego. Przedstawił taką nawet konkretny opis tych dzwonów. Tak tylko podam przykład. Największy z 3 dzwonów został odlany w 1706 roku we Wrocławiu. Jego średnica wynosi 720 mm, a waga około 210 ton. I wtedy mieliśmy taką okazję spotkać się z biskupem pomocniczym diecezji Stuttgart-Rotenburg i on wtedy nam wytłumaczył, na czym polega ta idea i jak oni to widzą. Czyli taki został ułożony harmonogram, taka procedura, jak to będzie wyglądało, bo to trzeba było też podpisać umowę z diecezją w Stuttgarcie, a archidiecezją wrocławską. Tutaj trzeba było tam spełnić wymogi państwa niemieckiego, bo te dzwony są użyczane, chociaż pochodzą z tego miejsca, no takie jest prawo. Natomiast ciekawe jest to, że myśmy w ogóle przeszli taką długą i dosyć intensywną drogę, bo byliśmy przekonani, że nam zabrali Niemcy 3 dzwony i że te 3 dzwony były zawsze na wieży. Bo teraz mamy 3 dzwony. Gdzieś tam nie ma opracowań, ale w świadomości, w obiegu, w różnego rodzaju świadectwach ktoś sobie przypominał, że dziekan Bochenek przy okazji milenium te dzwony ufundował. Ksiądz Bogdan znalazł w ogłoszeniach parafialnych, że rzeczywiście ten największy dzwon ważący tonę 200 został ufundowany z okazji milenium, ale nic nie ma na temat 2 dzwonów, które są po bokach. I tu była taka pierwsza zagadka, której nie potrafiliśmy rozwiązać. Wtedy, ponieważ wiedzieliśmy, że ten największy dzwon dwutonowy nie zostaje zwrócony, ponieważ on znajduje się w innym miejscu poza diecezją Rotenburg-Stuttgart, zostały zwrócone tylko 2 dzwony, więc pierwsze takie myśli, czy to moje, czy na Radzie Parafialnej, że wybudujemy jakąś dzwonnicę obok bazyliki. Oczywiście to się wiąże z przedstawieniem projektu, projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów. Wiąże się to z zaakceptowaniem tego projektu. I tak szliśmy w tym kierunku. Na początku marca dzwony przyjechały do Trzebnicy i wtedy, chociaż mieliśmy dokładny opis, ale jakoś tak sobie nie zdawaliśmy sprawy, że one będą takie małe. I doszedłem do wniosku, przekonałem radę parafialną, że nie ma potrzeby budować oddzielnej wieży, takiej sygnaturki, tylko poprosimy Wojewódzkiego Konserwatora o pozwolenie na zbudowanie takiej konstrukcji i postawimy te dzwony na wieży obok tych, które istnieją, żeby po prostu nie utrudniać sobie życia. Kiedy nawiązałem kontakt z pewną firmą, która miała instalować te dzwony i taki mechanizm, żeby one mogły być ze sobą zsynchronizowane i mogły dzwonić razem, to ten pan, który tam przyszedł, nagle uświadomił nam, że my nie musimy niczego budować, bo po pierwsze te dwa dzwony, które są po bokach, Niemcy nie zabrali. Dlaczego? Nie wiemy i pewno się już nigdy nie dowiemy, no bo wiemy, że plebania spłonęła, tam mogły być jakieś informacje, dlaczego tak się stało. Natomiast ten główny rzeczywiście został ufundowany przez dziekana i parafię i to potwierdzało te odkrycia, które zrobił ksiądz Bogdan. I nagle, kiedy ten pan tam spacerował sobie, patrząc na ten stary mechanizm, który aktualnie nie działa, mówi do mnie: proszę księdza, te dwa dzwony zostały zabrane z konstrukcji nad prawym dzwonem, jak patrzymy od strony bazyliki. Jak się przyglądnąłem, to rzeczywiście tak jest. Tam po prostu jeszcze niektóre elementy starej konstrukcji tego mechanizmu dzwonienia pozostały. Po prostu Niemcy wyciągnęli te dzwony, dwa, te najmniejsze, które z tej całej piątki były, czyli wtedy do nas dotarło, że my nie mieliśmy trzech dzwonów, tylko pięć dzwonów. Z tej piątki trzy zostały zabrane, dwa najmniejsze zostają oddane, jeden największy ważący 2 tony zostaje w Niemczech, a te dwa są z XVIII wieku, bo ten pan, który tam po prostu przyglądał się tym dzwonom, na jednym z nich znalazł datę 1752 albo 5, bo tam było tak niewyraźnie, trzeba to odczyścić, to był czas przedświąteczny, więc nie było na to po prostu czasu. Czyli de facto teraz jesteśmy na takim etapie, bo musimy znowu przygotować projekt, przedstawić prośbę, że te dzwony po prostu wrócą w miejsce oryginalne, spróbujemy je ze sobą połączyć mechanizmem, no i pewno przyjdzie taka chwila, że one zabrzmią już w całości, czyli jako 5 dzwonów.
1: Co ksiądz poczuł, gdy pierwszy raz usłyszał o tym, że dzwony z trzebnickiej bazyliki, które przed laty zabrano, wywieziono do Niemiec, odnalazły się? Co wtedy się w księdza głowie pojawiło? Jakaś nadzieja na to, żeby je odzyskać? Pomysł może, jak je wykorzystać? Czy raczej obawa, czy ten projekt powrotu dzwonów uda się wam w ogóle zrealizować?
5: Na początku uczucia były mieszane, bo z jednej strony do mnie dotarło, że ktoś nam te dzwony zabrał, o czym po prostu kompletnie nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że one tam zawsze po prostu są. Natomiast jak zaczęliśmy to analizować, no to kolejna taka refleksja, że to jest historyczna chwila, bo jednak ktoś coś zabrał, nie miał do tego prawa mimo wszystko, bo to była część integralna bazyliki. No i teraz próba taka, co z tym teraz zrobić, bo wiadomo, jest taka świadomość, że my musimy logistycznie opracować transport tych dzwonów na wieżę. Na samym początku nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądało. Miałem świadomość wielkości tych, które teraz są, ale tak powoli jakoś tam, jak następowały te spotkania, czy to we Wrocławiu, czy tutaj w Trzebnicy, bo delegacja z Niemiec przyjechała, żeby to wszystko na miejscu zobaczyć, to jakoś tam takie światełko wtulone już się pojawiało, że to można wszystko ogarnąć. A potem jak odkrywaliśmy z czasem, że tych dzwonów było 5, że one są z tego miejsca, w którym zostały zabrane i że tam nic wielkiego aż tak bardzo nie trzeba będzie robić, no sobie pomyślałem, że tak ma być. Oczywiście to się wiąże też z takim zorganizowaniem tej uroczystości, bo zwrot to jedno, natomiast ten projekt zakłada taką integrację pomiędzy tymi środowiskami, gdzie dzwony do tej pory biły, a naszą wspólnotą, czy to parafialną, czy sanktuaryjną. Bo tutaj w tym projekcie strona niemiecka realizuje to w taki sposób, że oni przyjeżdżają zawsze do tego miejsca, gdzie te dzwony zostały zabrane. Jest uroczysta msza święta pod wspólnym jakimś tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też takie wymowne, że oni czuli taką więź pomiędzy swoją parafią, która jest pod wezwaniem świętej Jadwigi, a naszym sanktuarium, miejscem, gdzie jest grób świętej Jadwigi. Potem oni przyjechali, więc takie pierwsze momenty zapoznawania się były dość oryginalne. Strona niemiecka zaproponowała taką procesję światła w sobotę wieczorem. Tutaj po takich naszych wspólnych rozmowach przeszliśmy małą ścieżką świętej Jadwigi z zapalonymi świecami. Oni przygotowali takie teksty, w których no, czuć było taki klimat przeprosin, ale też klimat takiej otwartości, że to, co miało być takim złem, bo one miały być przetopione na broń, staje się teraz w tym momencie darem, bo te dzwony mają, ten projekt ma nazwę Dzwony Pokoju, więc tutaj w tym wszystkim po 80 latach od zakończenia wojny taka nadzieja powróciła. A potem Eucharystia Niedzielna, tutaj też jest takich wiele ciekawych wątków, bo jest i biskup niemiecki, i biskup polski, są ministranci z Niemiec i ministranci z Polski. Oni wcześniej, ta grupa młodzieży miała taką integrację w liceum naszym trzebnickim, w sobotę po południu, tam były rozgrywki sportowe, rywalizacja taka, takie spotkania. To wszystko bardzo ciekawie było jakoś tam przyjmowane. No i potem mieliśmy takiego grilla integracyjnego u nas na podwórku, na plebanii. Pogoda nam dopisała, bo tak dni przed nie zapowiadały, że będzie ciepło, a jednak było bardzo fajnie, tak jak być powinno. I to, że dużo ludzi między sobą rozmawiało, wymieniało poglądy, czasami nawet wymieniali się telefonami, no to widziałem na tych twarzach, że to rzeczywiście nie było takie sztuczne, tylko takie normalne, naturalne, choć niektóre tam refleksje, które gdzieś tam się na szczęście pojedyncze pojawiały, no one mogły mieć jakieś tam pytania, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. Nikt historii nie cofnie, ani jej nie wymarza, ona po prostu miała miejsce prawie 90 już lat temu i jest bolesnym doświadczeniem, obyśmy wyciągali wnioski czy jakąś lekcję z tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i myślę, że warto patrzeć optymistycznie, z nadzieją w przyszłość.
1: Mówił ksiądz o tym, że te dzwony są zabytkowe. Czy to chodzi tylko o wiek? Czy może o to, z czego one były wykonane? Może coś udało wam się tam odczytać przy okazji dostarczania dzwonów do Trzebnicy?
5: Myśmy otrzymali taką dokumentację, w której one zostały dokładnie opisane, więc tutaj pod tym względem nie mieliśmy aż takich wielkich trudności. Na niektórych były nawet te nazwy tej takiej kwalifikacji niemieckiej, tego takiego podziału wtedy, kiedy one zostały wywożone z Polski. To są dzwony, które no, mają swoją historię, bo tak jak wspomniałem, pierwszy został odlany w 1706 roku. Ten drugi, który u nas w Trzebnicy w Bazylice pozostaje, pochodzi z XVI albo XVII wieku, bo tutaj do końca nie wiadomo. I ten trzeci pochodzi z roku 1758, czyli to wszystko świadczy, że one nie zostały odlane wczoraj, tylko mają kilka wieków. No i też mają swoją historię. Na każdym z tych dzwonów są jakieś tam cytaty, czy też jakieś takie płaskorzeźby w nawiązaniu do konkretnego dzwonu, bo one też pewno mają jakąś tam swoją nazwę. Natomiast to wszystko dopiero jest tak naprawdę przed nami, bo niektóre rzeczy po prostu myślę, że będą powoli jakoś tam odczytywane, sprawdzane na tyle, na ile oczywiście będziemy mieli dostępne źródła. Bo to wszystko, mimo wszystko, jest taką trochę tajemnicą, bo jeszcze 2 lata temu nie do końca byliśmy świadomi tego, że ich nie mamy. Dopiero jak się pojawiła ta propozycja powrotu, to gdzieś tam powoli ta myśl przedzierała się przez naszą głowę, że coś nam zabrano podczas wojny. W naszej świadomości, tak mi się wydaje, bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy przyszli tutaj w 1945 roku, na pewno pozostanie niezniszczona bazylika i klasztor i zniszczone budynki wokoło. Czyli mamy taką świadomość, że jakby wszystko w nienaruszonym stanie pozostało, jeżeli chodzi o kościół czy klasztor. I tu nagle się okazuje, że tak nie jest, bo jednak tam gdzieś na początku wojny część należąca do całości bazyliki, czyli dzwony, zostały wywiezione. No i tutaj pewno pojawiały się też takie pytania, czy ten największy, czy jest jakakolwiek szansa. Dlaczego to jest tylko projekt jednej diecezji, nie wiem. Prawdopodobnie jest to związane z biskupem, który to w 2021 roku jakoś tam zainicjował. Być może kiedyś następne, kolejne diecezje też tego projektu się podejmą, albo będą się uczyły, jak to robić. No ciekawe jest to, że te dzwony, te, które ocalały tych kilka tysięcy, no bo jednak jak popatrzymy, to z tych 100 tysięcy to tylko jakaś niewielka część ocalała, że one, taka była też sytuacja polityczna, przeżyć na powojnie, że nie mogły wrócić z terenów, z których zostały zabrane. No tutaj już musimy sięgnąć do historii, że zostały jakoś tam rozparcelowane po tych parafiach, że tam po prostu służyły. No i teraz oni też będą musieli tam sobie nowe gdzieś tam odlać i zainstalować. Myślę, że same dzwony to na pewno nie wszystko, bo gdzieś tam nawet w tych żartach, które krążyły podczas spotkania, biskup niemiecki powiedział, że jak one zostaną zainstalowane i połączone i zabrzmią po raz pierwszy, to chętnie jeszcze raz przyjedzie, żeby posłuchać, jak to brzmi. Padła nawet taka propozycja, że my jako polska strona powinniśmy przyjechać z taką rewizytą do Stuttgartu. No myślę, że to gdzieś tam część tych planów w jakiejś tam przyszłości niedalekiej zostanie zrealizowanych.
1: Do Trzebnicy trafiły 3 dzwony, nie ten największy, tylko dzwony nieco mniejsze. My skupiliśmy się na bazylice, ale jeszcze jest ten 3 dzwon, który, jak rozumiem, przed laty znajdował się w Lesie Bukowym. Co z nim się stanie? Jaki macie pomysł na ten dzwon?
5: Podobnie jak dzwony z bazyliki, on powróci do Lasu Bukowego. Ksiądz Andrzej, z tego co wiem, już tam podjął też kroki, żeby ten dzwon na tej małej wieżyczce kościoła w Lesie Bukowym po prostu zainstalować. To wszystko oczywiście, tak jak w przypadku bazyliki, wiąże się z uzyskaniem stosownych pozwoleń. W jednym i w drugim przypadku procedura się rozpoczęła, już są jakoś tam kroki pierwsze uczynione, czyli projekty już powstają, już była rozmowa wstępna z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wobec powyższego to wszystko toczy się takim normalnym rytmem i tutaj trzeba będzie składać te wszystkie potrzebne dokumenty, no i czekać na odpowiedź, czyli tutaj tak naprawdę daty nie da się przewidzieć.
1: A co dzieje się z tym największym dzwonem, który do Trzebnicy nie powrócił? Czy ma ksiądz taką informację?
5: Mamy jakichś tam konkretnych informacji. Ten dzwon, z tego co gdzieś tam jest dostępne w różnego rodzaju opracowaniach, znajduje się w Hamburgu. Natomiast ksiądz Bogdan tutaj podjął jakieś tam kroki, żeby dokładnie się zorientować, gdzie on się znajduje, czy jest w konkretnym kościele, ponieważ do tej pory nikogo to nie interesowało, bo nawet tak do końca o tym nie wiedzieliśmy.
1: Jak na początku rozmowy ksiądz wspominał, informacja o tym, że te dzwony są, dostaliście od kurii. Kuria wrocławska otrzymała te informacje z Niemiec, ale jak rozumiem, tych dzwonów jest znacznie więcej. To nie są tylko te 3 trzebnickie. Czy wie ksiądz może, ile takich dzwonów powróciło lub ma powrócić na Dolny Śląsk?
5: Ciekawe jest to, że w normalnych sytuacjach takie przekazanie zawsze miało taki schemat, że rozpoczynało się od przekazania takiego uroczystego w katedrze, a potem następnego dnia te dzwony czy te delegacje po prostu jechały do poszczególnych kościołów. Natomiast tutaj prawdopodobnie z racji tego, że mamy sanktuarium takiej rangi i mamy świętą Jadwigę, trochę inaczej ten schemat przebiegał, bo w tym roku to uroczyste przekazanie nastąpiło w Trzebnicy, a dokładnie za rok, w sobotę, nastąpi przekazanie do kilku następnych kościołów w katedrze, a potem w niedzielę te delegacje rozjadą się do tych poszczególnych kościołów. Jest ich kilka, ja nie mam dokładnej informacji na ten temat, ponieważ w pierwszej kolejności skupiliśmy się na dzwonach z Trzebnicy i wszelkie jakieś tam rozmowy, które były pomiędzy stronami, dotyczyły Trzebnicy. Ja podejrzewam, że teraz po takim przetarciu szlaków te rozmowy będą kontynuowane, jeżeli chodzi o te kolejne miejsca w naszej archidiecezji, do której dzwony powrócą.
2: Marzysz o karierze naukowej? Chcesz zdobyć pewny fach, a może dołączyć do służby mundurowych? 18 maja ruszy rekrutację do szkół średnich z powiatu trzebnickiego. Na absolwentów podstawówek czeka bardzo bogata oferta edukacyjna 4 szkół z Trzebnicy, Obornik Śląskich oraz Żmigrodu. O tym, dlaczego warto wybrać się do liceum, technikum bądź zawodówek, rozmawiałem z dyrektorami poszczególnych szkół. Przed nami czas wyboru decyzji u absolwentów szkół podstawowych, jaką szkołę średnią wybrać, zatem jaką ofertę dla absolwentów ma liceum ogólnokształcące w Trzebnicy.
6: Magdalena Bielec-Janusiewicz, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy. W tym roku przygotowaliśmy dla kandydatów klas ósmych, dla kandydatów do liceum absolwentów klas ósmych, 4 profile, 4 kierunki kształcenia. Pierwszy z nich to humanistyczno-medialny. Na tym kierunku młodzież rozwija swoje zainteresowania, poznając materiał rozszerzony edukacyjny z języka polskiego, z historii, z języka angielskiego. Dodatkowo jest w tym profilu realizowana edukacja medialna, co również sprzyja rozwojowi zainteresowań w tym kierunku. Drugi profil, nasz niezawodny politechniczny. Tam przedmioty, które kształcone są na poziomie rozszerzonym, to fizyka, matematyka, także dodatkowe zajęcia z informatyki. Klasa C, klasa przyrodniczo-medyczna. Tam młodzież rozwija rozwija swoje zainteresowania, poznając tajniki biologii, chemii na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo wzmacnia się z matematyki podczas zajęć rozwijających kompetencje matematyczne. Klasa D to klasa geograficzna z sekcją sportową. Tam kształcimy na poziomie rozszerzonym młodzież z przedmiotu biologia, geografia, a także wzbogacony jest ten kierunek o dwie dodatkowe lekcje sportu, czyli dodatkowe dwie lekcje wychowania fizycznego. Każda z naszych klas objęta jest umową patronacką z Uniwersytetem Uczelnią Wyższą. Także humanistyczno-medialna klasa to Uniwersytet Merito we Wrocławiu, politechniczne to Politechnika Wrocławska, przyrodniczo-medyczna to Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i geograficzna z sekcją sportową to z kolei Akademia Wychowania Fizycznego.
1: To jest standardowa oferta, czy jakieś zmiany patrząc rok do roku się pojawiły?
6: To jest standardowa oferta, z tym, że w zeszłym roku w związku z zainteresowaniem profilem politechnicznym utworzyliśmy dwie klasy politechniczne. Dlatego mówię, że to jest taki nasz pewniak i taki mocny punkt. Wiemy, że młodzież poszukuje kierunków, na których może rozwijać się z przedmiotów ścisłych, więc politechniczny to jest nasza mocna strona, ale także przyrodniczo-medyczny. W tym roku mamy, pochwalę się, finalista Olimpiady Chemicznej, Miłosza Pamułę. Także chłopiec jest zwolniony z egzaminu maturalnego na poziomie chemii, otrzymując tym samym 100 punktów z tego egzaminu. Więc przyrodniczo-medyczny również jest takim stałym elementem, częstym wyborem uczniów, którzy widzą swoją przyszłość naukową.
1: Jak słyszymy, mocny nacisk kładziecie na edukację jako liceum ogólnokształcące. A co oprócz tej wiedzy, którą przekazujecie swoim uczniom, jest magnesem, który do Was przyciąga?
6: Myślę, że sport. Mamy doskonałą bazę sportową. W tej chwili odbywa się modernizacja terenu przyszkolnego, czyli boiska, bieżnie, infrastruktura także wewnętrzna, pokój fitness, siłownia, duża hala sportowa, plus jeszcze sala gimnastyczna. Doskonały sprzęt, który jest co roku według zapotrzebowania zakupowany, jest modernizowany. No i myślę, że sport, te dodatkowe zajęcia sportowe, doskonałe przygotowanie do turniejów, do powiatowych zawodów sportowych. Jesteśmy od 3 lat złotą sportową sobą. Jeszcze może dodam, na tyle dużą szkołą jesteśmy, że możemy stworzyć i zaproponować szeroką ofertę edukacyjną, bo przecież 4 bardzo różnorodne klasy, ale na tyle kameralną szkołą, że możemy zadbać o to, żeby się każdy czuł bezpiecznie i żebyśmy mogli indywidualnie podejść do ucznia. Więc tutaj łączymy takie dwie bardzo istotne funkcje, czego niektóre większe szkoły nie mogą po prostu, na przykład wrocławskie, zapewnić.
1: Zbliżamy się do rekrutacji na nowy rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy?
7: Małgorzata Bogaczyńska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 imienia Piotra Wostowica w Trzebnicy. W naszej szkole w Powiatowym Zespole mamy 2 typy szkół. Mamy szkołę technikum i szkołę branżową 1 stopnia. W technikum mamy profile technik grafiki, poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista. I w szkole branżowej 1 stopnia mamy różne zawody. Naszym profilem takim, gdzie robimy egzaminy zawodowe, jesteśmy miejscem egzaminacyjnym, to jest profil sprzedawcy, ale mamy we wszystkich zawodach wielozawodową szkołę, więc i mamy i kucharzy, i kelnerów, mamy mechaników samochodowych, mamy rolników, wszelkie zawody, jakie tylko mogą być, jeśli chodzi o szkołę branżową. Technikum, jak wiemy, to jest trudna szkoła, ponieważ trwa 5 lat i oprócz egzaminu maturalnego, który zdają uczniowie w klasie 5, muszą zdać jeszcze egzaminy zawodowe w 3 klasie i w 5 klasie i otrzymują tytuł technika, czyli jak gdyby to będzie już ich uprawniało do tego, żeby mogą wykonywać zawód, czyli oprócz średniego wykształcenia technicy również mają już dyplom technika, no i są wykwalifikowanymi pracownikami.
1: Co jest największym hitem? Jaki kierunek cieszy się w Waszej szkole największym zainteresowaniem?
7: Wszystkie kierunki cieszą się dużym zainteresowaniem. W tej chwili bardzo popularny jest logistyk, ale graficy również, ekonomiści, handlowcy, informatycy. To są wszystko trudne kierunki, tak? Przede wszystkim kierunek informatyczny, grafiki, poligrafii, logistyk i potem ekonomista, handlowiec, jeśli mogłabym tak powiedzieć, w skali trudności, ale wszystkie kierunki jak gdyby cieszą się równą popularnością.
1: Jakie atuty ma Wasza szkoła? Jakiś magnes, który przyciąga poza kierunkami?
7: Przede wszystkim myślę, że bardzo dobra atmosfera w szkole. U nas bardzo dużo się dzieje. Uczniowie się bardzo chętnie angażują w różne imprezy, jakiekolwiek mogą być. I jest po prostu tak, myślę, że taka atmosfera bardzo rodzinna i to mnie cieszy. Czyli nie tylko nauka, praca, konkursy, zawody. Mamy mnóstwo zawodów, mnóstwo konkursów, w których bierzemy udział w olimpiadach różnego rodzaju. I uczniowie nasi zdobywają bardzo wysokie miejsca w tych konkursach i zawodach i w olimpiadach przede wszystkim. Także różne różnice zainteresowania tutaj mają, ale przede wszystkim staramy się stworzyć dobrą atmosferę w szkole. kościole, co świadczy o tym, że w tym roku otrzymaliśmy statuetkę Orły Edukacji, zostaliśmy laureatami tej statuetki na całą Polskę i to było w rankingu właśnie opinii, komentarzy, które były brane pod uwagę w badaniach, także to jest dla nas ogromny sukces. Tak jak powtarzam, nauka dla nas jest priorytetem najważniejsza, edukacja, ale też przede wszystkim to, żeby uczniowie się czuli dobrze, żeby byli zaopiekowani, żeby była pomoc psychologiczna, pedagogiczna. Mamy mnóstwo zajęć profilaktycznych, projektów. Nasi uczniowie biorą udział w różnego typu projektach. Mamy różnego rodzaju kursy przez to organizowane i kurs prawa jazdy, kurs wózka widłowego, florysty, baristy. Odnawiamy się, remontujemy się. W tej chwili mamy w przebudowie boisko, będzie boisko do padla. To będzie jedyna szkoła, która będzie miała boisko do padla. No i odnawiamy też, tak żeby baza dydaktyczna była na miarę XXI wieku.
2: Przed nami rekrutacje do szkół powiatowych na kolejny rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół Zobornik Śląski?
8: Mateusz Błaszków, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich. Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich składa się z trzech typów szkół, z liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz technikum. Jeśli chodzi o technikum, tradycyjnie oferujemy dwa kierunki, technika reklamy oraz technika hotelarstwa. W przypadku liceum ogólnokształcącego będziemy dysponować miejscami w oddziale humanistycznym, matematyczno-geograficznym, biologiczno-geograficznym oraz tradycyjnie już od 3 lat w oddziale przygotowania wojskowego oraz planujemy dodatkowe utworzenie nowego kierunku klasy mundurowej, ale ze specjalizacją policyjną. Czyli taki kierunek, który będzie dotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli analogicznie do oddziału przygotowania wojskowego, który posiada certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeśli chodzi o tą klasę policyjną, obecnie tylko oczekujemy jeszcze na zatwierdzenie przez ministerstwo, także tutaj jeszcze potrzebujemy tej formalnej zgody ze strony ministerstwa. Jeśli chodzi o branżową szkołę pierwszego stopnia, tutaj też tradycyjnie klasa wielozawodowa, czyli uczniowie sami dobierają rodzaj praktyk realizowanych w trakcie nauki w szkole.
2: Co jest największym magnesem, który przyciąga do waszej szkoły? Te klasy mundurowe?
8: Na pewno też, ale przede wszystkim kameralność szkoły, indywidualizacja podejścia do każdego ucznia. Posiadamy 2 budynki, jeden przy ulicy Parkowej, położony w pięknym parku, który nadaje takiej atmosfery i klimatu, prawda? Natomiast jeśli chodzi o budynek przy ulicy Wrocławskiej, tutaj przede wszystkim lokalizacja, czyli bliskość dworca PKP.
2: Pomówmy chwilę jeszcze o tych klasach mundurowych. Była klasa, nazwijmy to, wojskowa, teraz dojdzie policyjna. Dlaczego poszliście w tym kierunku i dlaczego rozszerzacie go właśnie od tego nowego roku szkolnego?
8: Znaczy, to jest wyjście tak naprawdę z jednej strony w związku z potrzebami państwa, prawda, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa krajowi i tutaj wychodzimy tak naprawdę na przeciw zapotrzebowaniu właśnie na służby mundurowe i rozwój tych formacji. Tutaj dla nas to stanowi taki dodatkowy atut, ponieważ jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która posiada taki kierunek jak oddział przygotowania wojskowego, czyli można powiedzieć, że wypełniamy taką niszę na rynku edukacyjnym w naszym regionie. Chcemy po prostu zwiększyć atrakcyjność naszej oferty, żeby przygotować się też na te gorsze czasy, jeśli tak można powiedzieć, czyli ten nisz demograficzny, który niestety zagląda coraz większymi oczami w szkołach podstawowych, jest to zauważalne. Z drugiej strony to jest też kwestia takiego zainteresowania samych uczniów i takiej potrzeby rozwijania się właśnie w tej edukacji związanej ze służbami mundurowymi. Ta stabilność mimo wszystko zatrudnienia, czy to w policji, czy w wojsku, jest ważnym atutem na dzisiejszym rynku pracy.
2: Przed nami rekrutacja na nowy rok szkolny do szkół średnich z powiatu trzebnickiego. Jaką ofertę ma dla absolwentów podstawówek placówka w Żmigrodzie?
9: Aleksander Wrzeński, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Żmigrodzie. Jesteśmy zespołem szkół, mamy dla naszej młodzieży, która teraz będzie szła do szkoły ponadpodstawowej, i liceum, i technikum, i szkołę branżową, wielozawodową. Liceum jest to, mamy 2 profile, profil humanistyczny i profil przyrodniczo-geograficzny z rozszerzoną biologią, geografią dla miłośników, że tak powiem, też podróżowania. Humanistyczne, jak sama nazwa wskazuje, oczywiście większy nacisk na przedmioty humanistyczne, język polski, historia. Mamy też 4 kierunki technikum, technikum informatyczne, technikum programistyczne, technikum ekonomiczne i można powiedzieć nasze flagowe technikum żywienia i usług gastronomicznych. I jak już mówiłem wcześniej, szkoła branżowa, wielozawodowa, czyli kto w jakim zawodzie ma praktyki, chce się doskonalić, to też oczywiście do nas może przyjść.
2: Co jest takim głównym magnesem, który przyciąga do was uczniów? Ta klasa gastronomiczna, o której pan mówi?
9: Tak, klasa gastronomiczna na pewno, bo mamy bardzo nowoczesną pracownię i jedyną tak de facto w powiecie tutaj, jeśli chodzi o taki kierunek nauczania i właśnie warunki do nauczania zawodu technika żywienia, no, mówiąc kolokwialnie też kucharza, ale też oczywiście technik żywienia to nie tylko musi być kucharz, może być też w różnych zawodach powiązane z żywieniem można pracować, ale też myślę, że tutaj magnesem jest, mam nadzieję, że tak jest też, no, atmosfera w szkole, tak? Jesteśmy oczywiście zawsze dla uczniów. Myślę, że tutaj nauczyciele starają się, kadra pedagogiczna, żeby uczniowie każdy pojedynczy uczeń czuł się dobrze w naszej szkole i robią wszystko, żeby tak było.
1: Jeżeli chodzi o bazę, macie coś, co was wyróżnia na tle innych szkół powiatowych?
9: Co do bazy, oczywiście mamy pełną, jeśli chodzi o zaplecze, mamy pełne wyposażenie, mamy pracownie nowoczesne, komputerowe. Oczywiście jest to też w innych szkołach, bo tu powiat stara się oczywiście równomiernie to rozkładać, także nie mówię, że inne szkoły nie mają tego. Mamy oczywiście salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness, mamy bardzo duży kompleks boisk zewnętrznych, jak boisko zewnętrzne, korty tenisowe, boisko orlik, boisko wielofunkcyjne, także ta baza, szczególnie też jeśli chodzi o dostęp do sportu, do ruchu.

0: 9. Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić z bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami, tylko w ubiegłym roku ich majątek podwoił się i jest teraz szacowany na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: Szacuneczek dla wszystkich tych, którzy chwilę po 9 w sobotę są już na nogach i na pełnych obrotach. No i są podłączeni do Radia SK2. Mam nadzieję, że dużo uśmiechu wam dzisiaj przez głośniki przekaże Michał Hanczak. Zapraszam do Radio Śniadaniowe.

To Jeremi Sikorski i jego hit pod tytułem Wracam. Ja w sumie też wracam do was jak bumerang na antenie Radia SK2 w każdą sobotę po 9 z Radiem Śniadaniowym. I tak nieskromnie mówiąc, uważam, że to jest całkiem dobry sposób na fajne rozpoczęcie weekendu. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie i mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Zwłaszcza, że mam dzisiaj sporo tematów, które a. mogą was zainspirować do różnych aktywności weekendowych, b. mogą was rozbawić, a c. mogą być radą na przykład, jak spędzić wakacje nad Bałtykiem prawie za darmo. O tym będzie w tej godzinie. No i oczywiście muzycznych tematów nie zabraknie. Pojawi się Oskar Cyms, który opowie trochę o tym, jak pracuje nad nowym albumem. Będą dziewczyny z grupy Lore, które zdradzą, kto jest tajemniczym członkiem ich zespołu. A do tego wszystkiego oczywiście nie zabraknie tematu Eurowizji, bo dzisiaj wieczorem finał tego konkursu z udziałem Polski. Trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, ale o niej jeszcze nieco później. Teraz grupa, która też na Eurowizji dwukrotnie była. No nie zagram akurat Kajne Gręcem, ale zagram hit Ich Troje, a Wszystko to, bo Ciebie kocham. Można zadedykować tę piosenkę weekendowi, bo przecież wszyscy kochamy weekendy. No, zwłaszcza, jeżeli są wolne. SK

0: tej płycie na szeroką wodę na pewno się znajdzie. Ten hit już za nami w Radiu SK2, ale teraz skupimy się na płycie, która jest już z nami, którą wielu z was na pewno ma w domu, bo podejrzewam, że wśród słuchaczy Radia SK2 jest wielu fanów Sanach. No i dokładnie rok temu ukazał się jej kolejny album pod tytułem Dwoje Ludzieńków i była to kolejna odsłona poetyckiej Sanach, która udowodniła, że poezja może być popularna, może być w mainstreamie i może się bardzo dobrze komercyjnie sprzedawać. No pod warunkiem, że dostaje świetne aranże i świetne wykonanie. Na płycie Dwoje Ludzieńków znalazł się m.in. duet z Krzysztofem Zalewskim, czyli hit Eviva Larte i tę piosenkę wam teraz zagram, a jeśli chodzi o Sanach, no to ona po pierwsze za kilka dni wyda winylowy, limitowany album z koncertowymi wykonaniami niektórych utworów, prosto z poprzednich koncertów, tych, które w ubiegłym roku odbyły się na PGE Narodowym w Warszawie, no ale Sanach ruszyła też w tegoroczną stadionową trasę, najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu. Potem jeszcze Wrocław, Białystok, Kraków, no i oczywiście powrót Sanach na PGE Narodowy to na początku września.
1: SK

0: Tu Radio SK2 w Radio Śniadaniowe, jak w każdą sobotę, Michał Hanczak z tej strony. Lady Punk na naszej antenie, zamki na piasku. A gdzie się buduje zamki na piasku? Na przykład na plaży nad Bałtykiem. Obiecywałem, że powiem, co zrobić, żeby spędzić wakacje nad Bałtykiem praktycznie za darmo. I teraz wam trochę o tym opowiem. Tu można przysłużyć się też Matce Ziemi, a mianowicie można skorzystać z oferty, którą przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0, która zaprasza młodych ludzi, wolontariuszy, żeby przyjechali nad morze do Trójmiasta i na Hel, funduje im zakwaterowanie i prowiant, ale w zamian ci wolontariusze przez cały swój pobyt pomagają w sprzątaniu plaż. A niestety jest co zbierać. W zeszłym roku zebrano prawie 2,5 tony śmieci, wylicza Dawid Krzyżański z fundacji.
1: Mnóstwo potłuczonego szkła, czy w całości butelek plastikowych, kapsli po piwie, mnóstwo takich stricte imprezowych odpadów. No ale nie zabrakło też jakiejś nietypowej znalezisk typu lodówka na wydmach, czy mnóstwo opon, gruz, odpady budowlane.
0: I dlatego niestety ta pomoc wolontariuszy jest bardzo potrzebna, ale są to wakacje i jest też czas na to, żeby z tego wolnego czasu skorzystać. I jest to niezła przygoda życia, mówią nam Ania i Kuba, którzy w zeszłym roku w ten sposób spędzili swoje wakacje.
2: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
3: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
0: Wielki szacunek mam dla wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas po to, żebyśmy mogli spędzać wakacje nad morzem, a nie nad morzem śmieci. I mam nadzieję jednak, że z roku na rok ci wolontariusze będą mieli mniej pracy, a więcej czasu wolnego w ramach tych nadmorskich wakacji. A w Radiu SK2 krótka przerwa i za chwilę gramy dalej. Będzie Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem Baranowski.
4: SK2. Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
10: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
11: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
14: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: I po reklamie.

0: co dwie głowy, to nie jedna. Wiktoria Kida i Oskar Sims, młodzi, zdolni na antenie Radia SK2, to ich wspólny hit Gdy będziesz sam. Wczoraj minął rok od premiery albumu Oskara Simsa Szkicy kontury, a tymczasem Oskar pracuje już nad nową płytą i co nieco mi zdradził. Czego możemy się spodziewać?
1: Chcę lekko odbić w stronę, która myślę, że jest mi bliższa osobiście, ale mimo wszystko chcę zachować gdzieś tam klimat, który się przewijał na poprzednich albumach. Trochę eksperymentuję i cieszę się, bo pozwoliliśmy sobie właśnie tutaj na to, żeby w studiu się trochę pobawić tym wszystkim, więc mam nadzieję, że finalny efekt będzie super, że będziecie również się tak samo cieszyć, jarać, jak ja się jaram teraz.
0: No ja chyba jestem trochę cymsiarzem, czyli fanem Oskara Simsa i czekam na nowości od niego. A na razie newsy będą już za chwilę w Radiu SK2, a potem zagramy dalej. Też młody i zdolny Wiktor Waligura się pojawi. To będzie jego hit 4 pory roku.
2: SK2. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
5: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Sebastian Stelmach, inżynier języka polskiego, wystąpi w Miliczu. Mowa o stand-uperze Mieszku Minkiewiczu, który w sobotę o 19 da występ w Ośrodku Kultury. Bilety w sieci. A trasę Trzebnica, którą odwiedzi ponad 2000 tancerzy. Przed nami piąta edycja tanecznego Buzz Dance Festiwalu.
6: Hip-hop tańczy osobno breakdance. Na drugi dzień mamy modern, mamy jazz. A trzeciego dnia taniec towarzyski.
5: Mówi organizator Adrian Stryjczak.
7: 10. Agata Chruściak, zapraszam, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
8: Będzie bezpieczniej?
9: Na jak?
8: Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
7: Mówił jeden z kierowców, to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie gór są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
10: Tu Radio SK2, tu sobota, minuta po 10:00. Rozpoczynamy wspólnie weekend. Michał Hanczak z tej strony, a w naszym programie śniadaniowym między innymi będziemy świętować 30 lat filmu Młode Wilki, a konkretnie to ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Najpierw jednak zespół Buy Me, modlitwa o złoty deszcz.

Trudno nie rozpoznać tego wokalu. To Ania Dąbrowska i jej hit Trudno mi się przyznać na antenie Radia SK2. Przyznacie się? Jakie macie plany na ten weekend? Zwłaszcza na dzisiejszy wieczór. Ja wiem, jeszcze jest sobotni poranek i jeszcze się wszystko rozkręca, nie ma się co spieszyć, ale jak ktoś chce się pochwalić, to zawsze może zajrzeć na Messenger Radia SK2 i zostawić tam wiadomość albo głosówkę. Jeśli chodzi o pomysły, które ja mam dla was, no to może noc muzeów. Dzisiaj wieczorem w wielu miejscach rzeczywiście tętnić będzie życie. Muzea, galerie, różnego typu ośrodki kultury, instytucje otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Warto skorzystać, bo czasami na co dzień brakuje czasu na takie zwiedzanie, albo brakuje pieniędzy, a dzisiaj można zrobić to za darmo, chociaż pewnie trzeba liczyć się z kolejkami, zwłaszcza do tych najpopularniejszych miejsc. O tym, gdzie co zwiedzać, mówimy na bieżąco na antenie Radia SK2 i oczywiście piszemy w internecie. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego noc muzeów wypada akurat kilka dni po moich urodzinach. A propos urodzin, jeżeli ktoś dzisiaj je świętuje, to oczywiście wszystkiego najlepszego sobie i wam. Życzę spokoju i dobrego weekendu. Męskie granie orkiestra już teraz przed nami. Hymn z 2019 roku.

i poklaskane przy hicie Piotra Rubika. Ja przyklaskuję pomysłowi, żeby posłuchać Radia SK2 jak najdłużej, w każdą sobotę. Tutaj z Radiem Śniadaniowym na Was czekam. Michał Hanczak z tej strony. Zabieram Was teraz na wycieczkę wehikułem czasu do połowy lat 90. W tym tygodniu minęło 30 lat od premiery filmu, który dla wielu osób, które dorastały w latach 90. jest filmem kultowym. To Młode Wilki Jarosława Żamojdy. Film sensacyjny, w którym zagrali m.in. bardzo młody Paweł Delong czy Jarosław Jakimowicz, ale o filmie nie będę opowiadał, bo z naszego radiowego punktu widzenia dużo ważniejsza jest ścieżka dźwiękowa do tej produkcji, która też stała się wielkim hitem, a to dlatego, że za tą ścieżką dźwiękową stał Robert Jansson i oczywiście grupa Various Monks z Anitą Lipnicką, kultowa, podbijająca wszelkie listy hitów w połowie lat 90. I teraz właśnie zagram Wam piosenkę, która z tym filmem bardzo mocno się kojarzy. Jestem ciekawy, u kogo odblokuje wspomnienia. To będą Wolne Ptaki.

0: wszystko dobrze, mam nadzieję, u was w ten weekend. Zespół LOR na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taki girls band, bo grupę tworzą same dziewczyny, chociaż, jak mi zdradziły, jest pewien męski członek tego zespołu. Ma na imię Lucek.
1: Mamy takie piano, które jest z nami 11 lat.
2: Było wszędzie. Nawet na paznokciach z naszą menadżerką.
1: Więc Lucek. Bez Lucka.
0: A widzicie, no to jednak trzeba było wspomnieć, bo by się obraził.
1: Nie, tak, Lucek. Trzeba o nim mówić dobrze, dlatego że jeśli go zabraknie, to myślę, że stracimy część bardzo ważną nas. Mhm. Wyobraź sobie, że on jest na tyle ważny, że kiedy zaczynałyśmy naszą przygodę z muzyką, Lucek miał nawet, był wożony oczywiście PKP, dlatego że nie miała żadna z nas prawa jazdy w wieku lat 14 i zrobiliśmy mu nawet legitymację szkolną.
0: To jest pełnoprawny członek zespołu.
1: Tak.
2: Jest i nadal działa. Jechał PKP, wytłukł się po całym tym kraju i nie tylko, za granicą też był, więc to jest w ogóle hit.
0: Hit już nie jeden na koncie zespołu LOR. Dobrze ten Lucek z nimi ma, dziewczyny o niego bardzo mocno dbają, jak słychać. No, a za nami hity Wszystko jedno, wszystko źle. Możecie głosować na tę piosenkę w gorącej polskiej dwudziestce Radia SK2. SK2.pl, tam głosujecie, tam też całe nowe notowanie. A za kilka chwil zagram wam w radiu śniadaniowym Znak od Ewy Farnej.
3: SK2. Reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz

0: Mąka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie.

0: Jeszcze przed 11 na antenie Radia SK2 zdążyła dla nas zaśpiewać Kasia Wilk, ale to jest wokal. Uwielbiam od lat. Pierwszy raz to jeden z jej hitów, które gramy na antenie Radia SK2, obok tych, które stworzyła oczywiście u boku Mezo. Za chwilę 11, za chwilę newsy, ale też mam newsa takiego poniekąd turystycznego. Jeżeli będziecie w Zakopanem albo w okolicach, to się rozejrzyjcie, czy nie ma tam oscypków pluszowych, bo jak czytam w internecie, teraz stragany podbijają po gęsiach, pipach i po kapibarach oscypki, które są zabawkami i sprzedawane są w różnych rozmiarach. Okej, bardzo fajny pomysł na lokalną pamiątkę, ale ja do tego pluszowego oscypka koniecznie w zestawie poproszę żurawinę. Może być zrobiona na szydełku.
1: SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie! To Kaufland Card Extra!
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. A chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
16: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
15: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z Płockiego Zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
17: Jest w świetnej kondycji. Jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
15: Mówi Krzysztof Kelman, prezes Płockiego Ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
18: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie poinformujemy za godzinę, chociaż ja w tej godzinie Radia Śniadaniowego w Radiu SK2 też będę miał dla was wiadomości, między innymi z Wiednia. Tam dzisiaj finał Eurowizji. Będzie też Kraków i nowa atrakcja turystyczna w tym mieście. Michał Hanczak, zapraszam.

0: W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. No i oczywiście, że w takim razie Maryli Rodowicz zabraknąć nie może, bo z jej repertuaru można tutaj uszyć mnóstwo playlist. Rozmowa przez ocean w Radiu Śniadaniowym dzisiaj. No nie nad oceanem, a nad jeziorem będzie można spotkać Marylę Rodowicz. Konkretnie nad Jeziorem Kortowskim i wcale nie trzeba czekać do Sylwestra, bo zostanie odmrożona już za kilkanaście dni w ramach Kortowiady, czyli dużego muzycznego festiwalu studenckiego, który odbywa się w Olsztynie. Oprócz Maryli Rodowicz w tym roku nad Jeziorem Kortowskim także mnóstwo innych artystów znanych z naszej anteny, bo i zespół Enej, i zespół Various Monks, i zespół Wilki, do tego Michał Szczygieł, Kuban i długo by jeszcze wymieniać, mnóstwo raperów między innymi. Bądźcie czujni, bo w przyszłym tygodniu dużo o Kortowiadzie na naszej antenie i będą też bilety do wzięcia.
1: SK2.
0: A to już bracia Sikorscy, Jeremi i Artur i hit pod tytułem Młodość.

0: Wiem, że trochę zawracam wam gitary w ten weekend, nawet elektryczne gitary czasami wam zawracam, ale mam nadzieję, że to jest całkiem przyjemne spotkanie. Tu Radio Śniadaniowe w Radiu SK2, Michał Hanczak z tej strony. Mam nadzieję, że ona będzie takim killerem, takim czarnym koniem Eurowizji. Myślę o Alicji Szemplińskiej, która brawurowo awansowała do finału. Dobra, nie wiem z jakiego miejsca, ale rzeczywiście pojawiła się we wtorkowym półfinale i po prostu dała taki występ, że ja od jej wokalu i w sumie całego stagingu miałem ciary. Wszędzie. Alicja Szemplińska wykonuje piosenkę Pray i właśnie z nią dzisiaj pojawi się w finale Eurowizji.
1: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to

0: łączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
1: Trzymamy bardzo mocno kciuki. Eurowizja startuje o 21:00. Alicja pojawi się na scenie z numerkiem 18, ale mam nadzieję, że skończy Eurowizję znacznie wyżej. Jeżeli słuchacie nas przez internet gdzieś poza granicami Polski, to sprawdźcie, jak i czy można w waszym kraju na Alicję Szempińską głosować. Chociażby w mediach społecznościowych bardzo dużo wskazówek znajdziecie. Wieczorem podsłuchujemy i podglądamy to, co będzie działo się w Wiedniu, a tymczasem mała podróż w czasie do Eurowizji 97, czyli prawie 30 lat temu. Wtedy reprezentowała nas Anna Maria Jopek, śpiewając piosenkę pod tytułem Ale Jestem. To bardzo ładna piosenka, idealnie wpasowująca się w sobotnie przedpołudnie, więc teraz ją wam zagram.

To może teraz pozdrowię wszystkich, którzy słuchają Radia SK2 za kółkiem i podśpiewywali sobie razem z Kleo. W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. To Łowcy Gwiazd oczywiście na naszej antenie. Za kilka chwil antenę opanują Chłopcy. To będzie hit grupy Mysłowic. Ale wcześniej Kraków, który doczekał się nowej atrakcji turystycznej. Po prawie trzech wiekach wróciła taka tradycja otwierania bram miasta. Codziennie o 10:00 bramy Barbakanu są uroczyście otwierane, a my byliśmy tam oczywiście z

0: Starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejnalista. Będzie to melodia 15-wieczna Krakowianes Civitas.
1: Kraków już atrakcji ma co niemiara, ale dlaczego by kolejnej nie dorzucić? Zwłaszcza, że to jest historyczna atrakcja. Codzienne otwieranie bramy kleparskiej o 10:00 i mam nadzieję, że ta atrakcja będzie cieszyła się takim powodzeniem, jak na przykład otwieranie marketu, kiedy jest w nim jakaś świetna promocja.
2: Nie dam! Nie dam, bo ja byłam pierwsza! Nie puszczę, bo ja byłam pierwsza! Nie ma, pan sędzia, jestem pierwsza.
3: SK2. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
13: Ale tak po kosztach.
14: Masz to w Brico.
15: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: Tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Kto zwalcza ból? Kto?
19: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Lato w Half Price.

0: Kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: I po reklamie.

0: Maj na półmetku, więc my ochoczo idziemy w stronę słońca. Nie tylko z zespołem 2 plus 1. W ten weekend zdecydowanie za słońcem to trzeba by było iść na zachód, bo jeśli chodzi o zachodnią, północno-zachodnią Polskę, to według synoptyków tam największe szanse na najwięcej przejaśnień i tej słonecznej energii. Jeśli chodzi o centrum i wschód naszego kraju, tu więcej chmur i przelotne przynajmniej opady deszczu. Możliwe są też miejscowe burze wiosenne. To prognoza pogody na dziś, a jeśli chodzi o newsy, to one już za chwilę punktualnie o 12. Potem słonecznie gramy dalej. Michał Szczygieł będzie i jego adrenalina.
1: SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
14: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach.
1: Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Sebastian Stelmach upamiętnił milicką legendę. Przed nami 15. edycja rajdu rowerowego Drucha Bolka połączona z piknikiem jego imienia. Czekają na Was 4 trasy, jedna piesza i 3 rowerowe. Początek 30 maja o dowolnej porze, meta od 11 do 13 w milickim Komie. W ten sam weekend warto wpaść do Obornik Śląskich, gdzie odbędą się kolejne dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. Zagrę dla Was Bryska Dżem oraz Agnieszka Chylińska.
8: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MONie nasz reporter Michał Rawa.
9: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie, we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MONu Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
8: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Leniff, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów, to za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega. Za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron czy The Crown.
10: Jak to się dzieje, że w soboty ten czas płynie tak szybko? Już sobotnie popołudnie, ale spokojnie. Jeszcze mnóstwo wolnego czasu przed nami. Mam nadzieję, że macie wolne. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam. Kolejne polskie hity już przygotowane. Adrenalina, Po prostu bądź i Bruce. To ich tytuły.

0: I jak ja mam wchodzić na antenę po Igo? On ma taki wokal, że naprawdę jakoś to trzeba inaczej poustawiać, żebym nie miał wejść antenowych zaraz po jego hitach. Bruce na antenie Radia SK2. Uwielbiam i pozdrawiam Igo bardzo serdecznie. Za chwilę na szczęście dziewczyny przejmą antenę Radia SK2. Pojawi się m.in. Sylwia Grzeszczak i jej sen o przyszłości. Ja wam bardzo chętnie zaplanuję najbliższą przyszłość. Mam dla was pomysł na jutro, zwłaszcza jeżeli jesteście z Bydgoszczy albo Torunia, albo okolic tych dwóch miast. Ponieważ jutro ryk silników będzie bardzo głośno słychać i w Bydgoszczy, i w Toruniu, a na lśniących maszynach pojawią się eleganccy dżentelmeni. To jest taka ogólnoświatowa akcja, kiedy to motocykliści zakładają bardzo ładne ubrania, przejeżdżają przez miasto, no i chcą tym samym zwrócić uwagę na to, że trzeba się badać. Panowie, trzeba chodzić do lekarza i robić badania, na przykład w kierunku raka prostaty, ale też dbać o swoje zdrowie psychiczne. A więc o tym współorganizator akcji Marcin Leśniewski.
1: Warto jest zwrócić uwagę, zachęcić przechodniów, żeby zadawali pytanie, dlaczego panowie zamiast w skórzanych strojach poruszają się w eleganckich garniturach na swoich maszynach. No właśnie po to, żebyśmy zadawali pytanie.
2: Pod krawatem, w muszce.
1: Panowie bardzo mocno dbają o swoje stylizacje z roku na rok. Te stylizacje są coraz bardziej wykwintne.
0: Tych eleganckich motocyklistów na ich maszynach będzie można spotkać jutro najpierw w Bydgoszczy, a potem w Toruniu.
1: Po wyjeździe ze Starego Rynku przejedziemy paradą dystyngowanych dżentelmenów w mocno nieoczywistych strojach na motocyklach przed miasto. Udamy się do Torunia, gdzie dla nas zamknięty zostanie bulwar filadelfijski i tam odbędzie się finał. Pełen atrakcji, prelekcji. Przejedziemy też przez toruńską Starówkę.
0: Wysyłamy pozdrowienia dla tych dżentelmenów, którzy szykują się na jutrzejszą przejażdżkę. Gdybyście ich gdzieś spotkali, to róbcie zdjęcia i podsyłajcie, ale przede wszystkim tu w sumie apeluję do panów, ale też do pań. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych, żeby przyszłość nie była tylko snem. Sen o przyszłości, Sylwia Grzeszczak już teraz.

No i skończył się sezon. To znaczy hit sezon od Dawida Podsiadły, ale spokojnie, jeszcze nie raz na naszej antenie się zacznie. Zwłaszcza, że głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce na ten hit. SK2.pl, tam można swoje głosy zostawiać. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj ma swoje święto, obchodzi urodziny, to oczywiście wszystkiego najlepszego. No i urodziliście się tego samego dnia, co popularny wokalista, chociaż ostatnio trochę mniej o nim słychać, Marcin Rozynek. Jednak my cały czas do jego hitów sięgamy, bo rzeczywiście w 2003-2004 roku był wszędzie. Nawet mam jako młody chłopak zdjęcie z Marcinem Rozynkiem z jednego z łódzkich sklepów, gdzie podpisywał swoją płytę Księga Urodzaju. Na tej płycie znalazł się m.in. hit Siłacz i hit Najlepsze. No i z życzeniami wszystkiego najlepszego teraz ten hit Wam zagram. A to zdjęcie zamieściłem dzisiaj na Instastory u siebie. Jak ktoś chce zobaczyć i pośmiać się ze mnie, jak wyglądałem ponad 20 lat temu, to zapraszam. A Marcin Rozynek zaczynał swoją karierę w zespole Atmosphere, potem rzeczywiście solowo zdziałał bardzo dużo. No i z tego, co wiem, gra dalej koncerty, więc być może niedługo gdzieś nasze albo wasze drogi się przetną. Tego sobie życzmy, a poza tym najlepszego, bo przecież najlepsze wciąż musi przyjść.

0: słuchacie Radia SK2, tu gramy najlepsze polskie hity na prawie do nieba Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego, to przecież jeden z nich. Za kilka chwil m.in. Mrozu i Sun & Grace z hitem Nic do stracenia, będzie jeszcze coś od Sanach i nowość od Kuby i Kuby, a tymczasem sezon komunijny w pełni i przeprowadzono badania, co jest trendem, jeśli chodzi o komunijne prezenty Polaków w 2026 roku, ale zaskoczenia to tutaj nie będzie, bo rzeczywiście z roku na rok spada odsetek ludzi, którzy wręczają na przykład dewocjonalia, a rośnie odsetek tych, którzy wręczają dzieciom kopertę z gotówką. Czyli prezent, z którego cieszą się dzieci, a jeszcze bardziej rodzice.
1: SK2.
0: I o który po latach pytamy...
2: Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
3: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
12: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
13: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
12: Maria Sadowska.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto...
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
18: To będzie ostatnia reklama.
3: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: I po reklamie.

0: chyba mogę już powiedzieć, że to nasi dobrzy znajomi. W końcu w tym tygodniu spędzili sporo czasu z naszymi słuchaczami i naszą ekipą na mazurskiej majówce. Jeszcze w mediach społecznościowych sporo śladów po tej majówce zostało, także oglądajcie. To Kuba i Kuba i ich nowy hit Stygnie lato na antenie Radia SK2. Gorące krzesło przejmuje teraz Kamil Kowalski. Nie wystygnie, bo on bardzo szybko je zajmie i zagra wam kolejne polskie hity, żeby miło wam ta sobota upłynęła. Czego wam bardzo serdecznie życzę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
10: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
11: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wrocław na dobrej drodze. To pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku. 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
1: I po reklamie.
4: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
16: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
15: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
4: A pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta, jedna osoba została ranna. Ruch jest wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
17: Skamieniałe zęby rekina. Patrz normalnie. Dawniej to jednak robili dobrze te plomby, nie?
4: Długo się utrzymały.
17: Wesy 2 ostrzymy sobie zęby na najlepsze polskie hity. Dzisiaj pada, no praktycznie w całej Polsce, tak jak Agata mówiła. Oprócz tylko północnego widzę tutaj zachodu. Słońce tam się wybrało na urlop, ale dobrze, że pada. Jak wy też padacie, bo praca, porządki w domu, zróbcie sobie małą przerwę. Mam coś dla was.

0: Agata, z nowości. Co powiesz na męskie granie, które byśmy w tej godzinie zagrali?
1: A bardzo chętnie, bardzo
0: dobrze,
1: chętnie.
0: Nareszcie to będzie już za chwilkę. Elegancko teraz klimat już łapiemy, zaczynamy spokojnie, bo w końcu jest sobota, a sobota odbiegania nie jest.
1: Zdecydowanie nie, trzeba odpoczywać.
0: Kanapa, poprawcie poduszkę trzeci raz i powiedzcie: dzisiaj już nic nie muszę.

0: Bledka i Bezero 12 w S2.
1: SK2.
0: A teraz słuchajcie, ale hit. Robert Lewandowski poinformował, że po 4 latach kończy się jego przygoda z Barceloną. Odchodzi z FC Barcelony, Lewy. Nawet na Instagrama wrzucił filmik, zwraca się do fanów bardzo, dziękuję im. 4 lata w jednym klubie. Chodzą pogłoski, że na wschód się wybiera, Arabia Saudyjska go kusi. No, w tamtych klubach przynajmniej są szejki.

0: ale takie przyjemne. Od Ani Dąbrowskiej w SC2 nagrał mi się Kuba, który ma propozycję dla tych, którzy by chcieli za darmożkę spędzić wakacje nad polskim morzem, a dokładnie Hel i Trójmiasto. Tutaj jest taka ciekawa akcja, że całe 2 miesiące można spędzić albo na Helu właśnie, albo w Trójmieście, ale jest jeden warunek. A ja powiedziałem, że za darmo. No, nie do końca, bo jest jeden warunek. Trzeba po prostu sprzątać plażę. Ale dzień wygląda takiego plażowicza, Kuba, bardzo przyjemnie, prawda?
1: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
0: A po ile sprzątania po takiej integracji? SK2. Oczywiście akcja bardzo fajna, super. I to dzięki tym osobom właśnie, które sprzątają plaże nad polskim morzem i tam za darmo siedzą, nie zalewa nas też fala śmieci. Dziękujemy bardzo. Marek Grechuta.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto,

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: znaleźć twój ląd.
1: Westy 2, Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd. No, ciężko zabrać się za różne rzeczy o tej porze zwłaszcza, a to jeszcze zakupy trzeba zaliczyć albo je rozpakować, obiad do zrobienia albo do zjedzenia, szafkę pasowałoby skręcić. No tak, samo się nie zrobi, ale przy najlepszych polskich hitach będzie szybciej i przyjemniej.
0: SK2.
1: I to pomimo buszy, które dzisiaj są w Polsce, a Antek Smykiewicz za chwilę je zaśpiewa w SK2 dla was.
0: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
9: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
10: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
11: Lato w Half Price.

0: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: I po reklamie.

0: fajny, delikatny rok was dwa. Maciek Silski, gdy umiera dzień. No tak, coś się kończy, coś się zaczyna. Za chwilę zacznie się 14 i newsy was dwa. A w newsach o końcu pewnego etapu życia u Roberta Lewandowskiego.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Ma

0: A i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi tańczy.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Sebastian Stelmach, kapele ludowe zagrają w Szymanowie. Przed nami 17. edycja tradycyjnej folkloriady. W tym roku na scenie pojawi się ponad 10 zespołów, takich jak Baryczanie, Rogorzanie czy Takie Ładne jak Żadne. Początek 23 maja o 13. A teraz coś dla fanów książek. Pisze biografię i powieści obyczajowe. Teraz przyjedzie do Żmigrodu. Mowa o pisarce Katarzynie Zyskowskiej, którą spotkamy 28 maja o 17 w Żmigrodzkiej Bibliotece.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Już wszystko jasne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lew właśnie ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa.
6: 4 seasons, 3 championships.
5: Ale wypiłkarzem dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Jego statystyki są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
7: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
5: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
8: W kalendarzu mamy dzisiaj, Agata, 16 dzień maja.
5: Tak,
8: i
5: co
8: jest
5: to oznacza?
8: Między innymi takie święto wolnej kultury. Obchodzimy, prawda?
5: Obchodzimy dziś,
8: no,
5: zdecydowanie.
8: W takim razie z okazji Dnia Wolnej Kultury dzisiaj mówcie, tak jak teraz, dzień.

0: Było wolno?
1: Tak.
0: Było kulturalnie?
1: Zdecydowanie.
0: Tak też będzie w tej godzinie. Dawid Podsiadło, Skaldowie. Monika Brodka na Dzień Dobry w SC2.

0: Niektóre decyzje trzeba podejmować bardzo szybko, na przykład zagadać do dziewczyny, która ci się podoba. O, tak jak Vito Bambino do Zali w SC2, bo czasem szczęście może sprzed nosa czmychnąć, dlatego jak ktoś, jak ktoś wpadł ci w oko, ale cię nie zauważa, pożycz od tej osoby pieniądze. Będzie myśleć o tobie cały czas.
1: SK2.
0: Lokaj prawdziwe powietrze w SC2.
2: Dziś chcę

Nasze dobro narodowe. Węgiel Roxy, która wczoraj też wpadła jeszcze gościnnie na koncert Maty i rozbujała. Tak przy okazji 60-tysięczną armię jego fanów Maty Matczaka, cały Stadion Narodowy się bujał. SK2. A teraz ty. Albo ty, albo ty. Również można z Liberem, z Natalią Schroeder pobujać się do... najlepszych polskich hitów. I to jest wasz dzień. Dzień z SK2. Cały weekend.

0: jest tytuł tego numeru. Żal mi tamtych dni. I Beata Kozidrak w SC2. To jeszcze najpiękniejsze imię świata, które mi wyskoczyło tutaj. Nosi je aż 36 tysięcy Polek. Myślę, kliknę, sprawdzę, co to za imię i wyszło, że to imię, no to imię waszej drugiej połówki. SK2. Tak serio, chodzi o Zosię. Zosia Samosia. Wczoraj było zimnej Zośki. To za chwilę gorące Ania w SC2.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
11: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
12: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
20: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
21: Jest 7 miejsc.
20: I rower, i mój kocyk. No i buba.
22: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
23: I po reklamie.

0: Big Day w Ester Bar, czyli wielki dzień na takie piękne, wysokie temperatury, to musimy jeszcze trochę poczekać, bo dzień gorącego lata dopiero przed nami. Lato będzie gorące, na razie mamy chłodniutką wiosnę i nic nie zapowiada tego, że będzie lepiej na początku przyszłego tygodnia. Za to najlepsze polskie hity, do nich wracamy po godzinie 15 w Ester Bar. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
15: Ale tak po kosztach.
16: Masz to w Brico.
17: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
24: I po reklamie.
0: 15. sobota. Idealny moment, żeby trochę zwolnić albo może i podkręcić tempo, niezależnie od tego, czy teraz jesteście na zakupach, w trasie, a może grilla rozpalacie lub walczycie z tą legendarną drzemką po obiedzie. Mam dla was nowości oraz hity, przy których pół Polski się wychowało.

0: Grupa Ich Troje w SC2. Na bogato, trzeba powiedzieć. Brytyjska para również pewna na bogato ma, bo nie musi już się martwić o emeryturę. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Razem mają prawie 1 200 000 000 funtów. No, tak to jest, jak się ma wspólne konto. Miliard szybko wskoczy na to konto. Wystarczy tylko, że żona pilnuje wydatków.
1: SK2.
0: I nie potrzeba do tego żadnego cudu. Chyba, że tego muzycznego. Już teraz w SC2 od Iga.

Bo jesteś moją lepszą połową, o której śpiewamy sobie jak w SC2. Teraz, korzystając z tej deszczowej aury, która rządzi nad większością Polski, singiel od Kaśki Sochackiej wrzuciłem, który stworzyła po obejrzeniu filmu Co wydarzyło się w Medicine Candy. 31-letni melodramat, taki wyciskacz łez. Wyobraźcie sobie, deszcz, skrzyżowanie, czerwone światło i oni. SK2. Kaśka Sochacka w SC2 Medicine.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie w SC2? Dlaczego nie grać tylko najlepszych polskich hitów? Od tego jesteśmy i czasami też patrzę, co tam ciekawego się dzieje w świecie. Skandal na komunii czytam w Wielkopolsce. Dwóch chłopców, kiedy wszyscy jedli rosołek, goście, na parkingu przed lokalem porysowali kamieniami karoserię w 40 samochodach. No to raczej pieniędzy z komunii nie zobaczą.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
10: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
11: Po polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
13: Lato w Half Price.

0: Carrefourze?
1: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Halo, tu gotam. Trzeba nas ratować. Jesteśmy na 15 miejscu z tym kawałkiem, widzę, w gorącej polskiej 20. Kciuki do góry, plusiki dajemy i od razu Metzner będzie trochę wyżej. W SC2 właśnie on liczy na wasze głosy. SK2.pl, gorąca polska 20, tam głosujecie. A już za chwilę 16, potem Bledka, już ją szykuje i Baśka też wpadnie. Z wilkami.
1: Reklama.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Sebastian Stelmach. Ponad 2000 tancerzy odwiedzi Trzebnicę. Przed nami piąta edycja tanecznego Buzz Dance Festivalu. To 3-dniowe taneczne show, które w nadchodzący weekend będzie nas doskonale bawić. Start w piątek po 12:00, meta w niedzielę wieczorem. Tymczasem w tę niedzielę, 17 maja, warto wybrać się do Obornickiego Ośrodka Kultury. Przed nami jubileuszowy koncert zespołu Don Wasyla. Koncert w niedzielę o 18:30.
0: Godzina 16, 16 dzień maja, w kalendarzu święto Straży Granicznej. Wszystkim naszym bohaterom, strażnikom, pracownikom granicznym życzymy spokoju na służbie, tylko ważnych paszportów, no i abyście w pracy czuli się tak, jak za granicą.
1: Najlepsze polskie hity.
0: W tej godzinie będziemy przekraczać granicę z mrozem, między innymi, który szykuje się, widzę, do napadu, a to już T-Love i Bóg. Kowalski, witajcie w SC2.

Carla Fernandez zrobiła nam tutaj klimacik w Radiu SK2. To teraz w takim razie kategoria kobiece paznokcie i styl. Już nie drogie panie klasyczna biel, tylko uwaga, teraz paznokcie Strawberry Milk to ideał. Patrzę na ten kolor i powiem wam, że to taki odcień truskawkowego koktajlu z dodatkiem mleka. Delikatny, mleczny taki róż. Wyglądają te paznokcie bardzo słodko, także palce lizać. SK.

Dzisiaj jakby mrozu chciał zrobić napad na przykład na muzeum, to nie musiałby się włamywać, bo muzea są otwarte tej nocy w Polsce. Przed nami noc muzeów, czyli kolejki do kultury dłuższe niż do kebaba po imprezie.

0: Ekstraklasowym boisku piłkarskim przed ostatnim gwizdkiem Cracovia wygrywa z Motorem Lublin 3-2. A jeszcze dwa mecze w FC Barcelonie zagra Robert Lewandowski. Dzisiaj ogłosił, że opuszcza Barcelonę. Wszyscy szeptają, że chce udać się między innymi do Arabii Saudyjskiej. No nie ma się co dziwić, tam ropa tańsza.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
8: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
9: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: I po reklamie.

0: Mysłowic w Wesce 2, mieć czy być? Już teraz wiem, żeby mieć trzeba być, a ja mam dla was legendy polskiej sceny, muzyczne nowinki, męskie granie. Dawid Podsiadło, tak będzie. Za 3 minuty o 17 w Wesce 2.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To będzie ostatnia reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.
3: Burzowe chmury. Spacerują sobie nieźle teraz nad Podkarpaciem i Małopolską. Pada też na wschodzie kraju mokro, gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku. Podobnie jest w Wiedniu. Tam trwają ostatnie przygotowania do Eurowizji. Ale w tej godzinie też w SC2 hotelowe podboje i różnorodne.
4: Najlepsze polskie hity.
3: Kowalski, witajcie. Zaczyna księżniczka. Sylwia Grzeszczak.

Dziewczyny, jak robią już wszystko, to robią wszystko razem. Dziewczyny z LOR w SC2 nawet podróżują, nie mówiąc już o koncertach. A właśnie, a propos koncertów. Czytam teraz w świeżutkiej prasie tutaj nagłówek z Super Expressu. Musieli rozdzielić diwy przed festiwalem w Sopocie. Edyta Górniak nie chce spać z Justyną Steczkowską. Wcale mnie to nie dziwi, no. A jak w pokoju jeszcze hotelowym jest tylko jedna łazienka, dwie diwy, to już w ogóle. Widzę już tę bitwę o suszarkę i kropelkę szamponu ostatnio.

Sezon i Dawid Podsiadło w SC2 mógłby, no, reprezentować nas na Eurowizji. Ciekawe, jakby to było, bo to już dziś, za nieco ponad 5 godzin, zobaczymy Alicję Szemplińską na eurowizyjnej scenie. Reprezentacja innych krajów, reprezentanci wiedzą, że głos Alicji jest potężny jak dzwon. Niektórzy nawet starają się zaśpiewać tak jak ona, ale wychodzi jak wychodzi. To jest niesamowite, no. Alicja w swoim numerze Pray, modlitwa, sprawi, że publiczność pewnie dzisiaj padnie na kolana. Kaśka Cerek-Hicka w SC2.

0: Siedzę i puszczam dla was najlepsze polskie hity w SC2, to elektryczne gitary. Włoska Gwardia Finansowa jeszcze w nacie coś takiego wyhaczyłem. Odkryła 100 jachtów, które Włosi ukryli przed fiskusem, żeby nie płacić po prostu podatku. No, ale teraz już zapłacą za to. Może pieniędzy.
1: SK2. Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
5: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
6: Po polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: I po reklamie.

0: Best 2 Bayern i Biała Armia. Zameldował dzisiaj Robert Lewandowski, że opuszcza FC Barcelonę. Ja melduję, że opuszczam swoje stanowisko, ale zastąpi mnie tutaj Antonina Van Dessel, która pewnie pod swoimi postami ma o wiele więcej lajków niż Lewandowski pod tym, że opuszcza Barca. Kowalski, bawcie się dalej i pamiętajcie, że w SC2 nigdy nie opuszczamy najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
6: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
7: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: I po reklamie.
20: No i mamy punktualnie godzinę 18 na zegarach w sobotę 16 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie gwarantuję, że będzie, oj, będzie się działo, naprawdę, koniecznie bądźcie z nami. A dodatkowo trochę newsy ze sportowego świata. Na sporcie się nie znam, ale to co Wam powiem, to bardzo ważna sprawa.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
20: I na początek Sanach, która wystartowała ze swoją trasą koncertową Sanach na stadionach i jej marcepan. No to posłuchajmy.

dzień aż taki sam. Snuje się ulicami wspomnień, tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść w stronę.

0: w SC2 w sobotę. Był numer bardzo dobry na dykcję Jugoton i Kazik Malciki. Słuchajcie, miałam powiedzieć o sporcie, więc powiem, bo wszystkie media dziś o tym trąbią, więc nawet ja, człowiek, który na sporcie zna się mniej więcej tyle, co na spalonym, muszę ten temat wrzucić na antenę. Według najnowszych doniesień, nasz Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Oficjalny komunikat już się pojawił, no i internet dosłownie eksplodował. Dosłownie. Kibice są w szoku, komentatorzy analizują każdy szczegół, a ja tylko przypomnę, mówimy o jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. No i teraz wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Co dalej z Lewym? A ja idę o krok dalej. Zadaję sobie pytanie, co teraz z Anią? Gdzie będzie tańczyć baciatę? No bo jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, no to chyba będzie musiała zmienić tańce na bollywoodzkie jakieś takie, co?
1: SK2. SK2.

0: No przyznacie, że to piękny numer od braci Jeremiego Sikorskiego i Artura Sikorskiego, Młodość. No słuchajcie, dzisiaj emocje będą sięgać zenitu, dlatego że to już dzisiaj wielki finał Eurowizji, no i emocje oczywiście gwarantowane. Jeżeli planujecie wieczór przed telewizorem, a na pewno taki planujecie, no to warto pamiętać o głosowaniu, dlatego że w tym roku zasady są trochę inne, ale spokojnie, bo wszystko jest bardzo proste i ja wam to wytłumaczę. Głosować można przez aplikacje, SMS-y i stronę internetową. I mój kolega radiowy Kamil Kowalski, który nie chce iść do domu, tutaj mówi, że to takie trudne. Kamil, proste, easy. Linie otwierają się tuż przed występami finałowymi, więc masz trzy drogi. Aplikacja, SMS-y i strona internetowa. No i najważniejsze, nie można głosować na własny kraj. Coś chcesz powiedzieć? Słuchamy.
1: A potem puste konto, jak wszystkie SMS-y wyślę.
0: Jak stać, kto bogatemu zabroni. Jak stać, to niech wysyłają. A my oczywiście mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, Alicję Szempińską, która ma taki głos, że o panie. No i mamy nadzieję, że dziś wieczorem podbije serca Europy. Start niedługo o 21:00, więc szykujcie się, no i co? I będziemy kibicować. A my wracamy do muzyki. Na razie. Innej też polskiej.
2: SK2.
0: Już teraz Kombi i Avignon w SC2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Ale to był numer Maciej Skiba i Bledka, z tobą być Love You Like That. No to skoro jesteśmy przy tym młodym pokoleniu polskich wykonawców, no to słuchajcie, wczoraj był taki wieczór, o którym mówi dzisiaj cały internet, bo Mata rozgrzał Narodowy Stadion do czerwoności i pokazał, że potrafi zrobić show na naprawdę światowym poziomie. No a goście... Tutaj to dopiero zrobiło się grubo. Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz z Kolim, gdzie po prostu cały stadion oszalał. Była też Roxy, masa innych artystów. No naprawdę tam się działo, którzy razem z Matą rozkręcali jeszcze bardziej to muzyczne widowisko. 60 tysięcy fanów śpiewających razem każdy numer, światło, emocje, oczywiście Kiss Cam, gdzie ludzie się całowali. No naprawdę było na bogato bardzo. Mata pojawił się na scenie w garniturze i różowym krawacie, które miały przywoływać jego maturalny look, więc tam się wszystko zgadzało. A dzisiaj kolejny koncert i powtórka z rozrywki, więc znowu będzie się działo. Ach, ten Mata, no on jednak w muzykę i w show to potrafi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
10: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
11: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: my na kilka chwil przed godziną 19 w SC2 polecieliśmy sobie takim klasyczkiem. Pin i niekochanie. Po 19 na początek Budka Suflera, Roxy i Favst i Red Lips. Koniecznie zostańcie z nami, bo dalej będzie się jeszcze bardziej działo i będziemy się rozkręcać w ten sobotni wieczór. Więc słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.
12: No i wybiła nam punktualnie godzina 19:00, tutaj Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zastrzelę moich radiowych kolegów. 19 stopni, zaczyna boleć mi gardło i zastanawiałam się dlaczego. Jak można klimę na 19 stopni, ludzie? Przejdźmy do najlepszych polskich hitów i podkręćmy trochę atmosferę, żeby zrobiło się wszystkim cieplej.
13: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity.
12: A zrobi się cieplej, bo teraz numer, który rozgrzeje wszystkie serca i nie tylko. Budka suflera, piąty bieg u nas w Radiu SK2.

To był numer najnowszy klip od Dawida Podsiadły. Słuchajcie, dzisiaj 16 maja mamy wyjątkowe święto i wyjątkową noc, noc muzeów. W wielu miejscach w Polsce, w miastach, ale nie tylko, w mniejszych miejscowościach również, muzea, ośrodki kultury, biblioteki, galerie otwierają swoje drzwi dla Was do godzin bardzo, bardzo późnych. No i oferują darmowe zwiedzanie, ale również inne atrakcje, jak również możecie w tych miejscach odwiedzić takie na przykład zbiory, które normalnie nie są w ogóle pokazywane. Na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie możecie zobaczyć rzeczy, które normalnie nie są na wystawach, a dzisiaj zobaczycie. I tak samo w wielu różnych muzeach właśnie dzisiaj można zobaczyć eksponaty, które na co dzień nie są prezentowane szerszemu gronu odbiorców. Naprawdę dzieje się. Są różne warsztaty, warsztaty z makramy, warsztaty z wybijania znaczków. Naprawdę, naprawdę jest tego bardzo dużo, więc warto skorzystać. To jest super atrakcja dla dużych i dla małych. Naprawdę, a tutaj jako ciekawostkę dodam, że pierwsza noc muzeów, taka w ogóle w historii, miała miejsce w 97 roku w Berlinie. No i później to tak poszło na całą Europę, stało się bardzo popularne, w Polsce dzieje się też co roku i mamy super atrakcje i bardzo Wam polecam. Jest 19, więc to jest może pomysł na wieczór, no bo w końcu noc muzeów dopiero się zaczyna rozkręcać. SK2. A muzycznie teraz u nas taki numer... Wiecie, sezon ślubów w pełni. Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Taki numer zagraliśmy Wam w Radiu SK2, hurt Załoga G. A teraz będzie temat niedziel handlowych, bo on wraca po prostu jak bumerang i tym razem przedsiębiorcy z miejscowości turystycznych chcą bardziej elastycznych zasad i zaproponowali, żeby sklepy mogły być otwarte wtedy, kiedy faktycznie są tłumy turystów, czyli latem nad morzem, zimą w górach. I brzmi to według mnie logicznie. No właśnie, tylko ministerstwo

Podobało się? To była Zofia Alaja, kupiłam bilet i jeżeli się podobało, a myślę, że się podobało, to taki fajny, trochę orientalny numer, bym powiedziała, to wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujcie, bo Zofia Alaja i numer Kupiłam bilet są w propozycjach. Każde notowanie, nowe notowanie Gorącej Polski 20 w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc no wasze głosy bardzo się liczą i mają moc, więc wchodźcie na naszą stronę Gorąca Polska 20 i oddawajcie głosy na Kupiłam bilet od Zofii Alaj. I kto wie, co się wydarzy w przyszły piątek. A my teraz wracamy dalej do muzyki w ten sobotni wieczór i już za moment u nas duet Super Babek, Wiki Gabor i Kaja, Ramię w ramię.

Na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2 duet, super duet dwóch chłopaków, Kuba i Kuba, stygnie lato. Po 20 my nie zwalniamy tempa i lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na początek Edyta Bartosiewicz i jej opowieść. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

Mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Ktoś zranił mi serce, to wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

Chciałem sikać. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.